Wszyscy w porcie odetchnęli, zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli, jego czarny kombinat.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tragiczna noc w Ukrainie, po rosyjskich atakach są ofiary i ranni. Zakaz smartfonów w szkołach coraz bliżej, dziś zajmie się nimi rząd. Maja Chwalińska jest w ćwierćfinale French Open. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nad miastem unosi się chmura dymu i poważnie uszkodzone zostały co najmniej dwa budynki mieszkalne. Są też informacje o mieszkańcach uwięzionych pod gruzami. To po kolejnym rosyjskim ataku na Kijów. Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy zmasowany atak na ukraińską stolicę przy użyciu rakiet i dronów. Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt zostało rannych. Są też informacje o mieszkańcach uwięzionych pod gruzami. To po kolejnym rosyjskim ataku na Kijów. Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy zmasowany atak na ukraińską stolicę przy użyciu rakiet i dronów. Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rosja zaatakowała również Dniepr. Tam, jak podaje agencja AFP, zginęły 4 osoby, a przynajmniej 16 zostało rannych. Także władze obwodu charkowskiego przekazały, że w rezultacie rosyjskich nocnych ataków co najmniej 6 osób zostało rannych. Rosyjski atak na Ukrainę spowodował też podrywanie polskich sił powietrznych. Poinformowało o tym Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dowództwo podkreśla, że były to działania o charakterze prewencyjnym i nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Projekt przepisów zostanie dziś przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów, zapowiedziała szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, przewidziane są dwa wyjątki od tych przepisów.
2: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
1: Przepisy miałyby obowiązywać od nowego roku szkolnego. Donald Tusk robi porządki w strukturach Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To po referendum, w którym odwołano prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. O czym więcej Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Dotychczasowym liderem rozwiązanej właśnie małopolskiej KO był Aleksander Miszalski, który po referendalnej klęsce musiał się pożegnać także ze stanowiskiem w partii.
4: Trudno nie doszukiwać oczywiście związku.
3: Przyznaje szef klubu KO Zbigniew Konwiński, który wyjaśnia, że do czasu wyboru nowych władz regionem będzie zarządzał komisarz, a dokładnie komisarka, bo skąd inąd wiadomo, że będzie nią wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. PiS ma za to inny kłopot. Boi się przegranej w Krakowie i próbuje przekonać Konfederację, aby wspólnie wystawić jednego kandydata. Ale Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak już wskazali swojego człowieka. To nie problem, przekonuje Paweł Szrot z PiSu.
5: Politycy regularnie się rzeczy nieprzewidywalne bądź mało prawdopodobne. Wielokrotnie byłem tego świadkiem. Liczę na refleksję kolegów z Konfederacji.
3: Wybory prezydenckie w Krakowie odbędą się pod koniec sierpnia.
1: Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. W 1/8 paryskiego turnieju pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. Choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
6: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
1: Chwalińska o półfinał zagra jutro przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji.

0: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Sporo słońca, przelotny opad deszczu możliwy po południu głównie na wschodzie, na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, przez 23 stopnie w centrum, do nawet 27 na zachodzie kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Jest parę minut po 6:00. Witamy Was bardzo serdecznie. W ten wtorek jest 2 czerwca.
4: Kolejny dzień odliczania do weekendu. Czas zacząć. Łapiemy zakupki z kawą i meldujemy się w Waszych głośnikach.
3: A my budzimy Włocławek i całe okolice. Bartek Skrajnowski.
4: Patryk Jarmierski.
3: Cześć, dzień dobry.
4: Dzień dobry.

0: to my już teraz sobie zerkamy tak do kalendarza. No i proszę bardzo, panowie w biurach mogą odetchnąć, no bo mamy dzisiaj dzień bez krawata.
1: Bardzo wygodne święto. Ale mamy też dzień macochy oraz dzień pierwszej pomocy dla zwierząt.
0: Imieniny natomiast obchodzą Marianna, Marzanna i Eugeniusz. Także wszystkiego najlepszego dla solenizantów.
1: A dla was numer na pełnej petardzie, żeby ten wtorek zaczął się z przytupem.
2: WPP na 101,4 FM.

0: Jeśli ktoś teraz o poranku zajada się gorzką czekoladą, no to mamy dla niego bardzo dobre wiadomości, no bo naukowcy twierdzą, że może to pomóc żyć dłużej.
1: No, brzmi jak badanie, które Polacy chcieliby ewidentnie finansować osobiście. Chodzi o flawonoidy, czyli związki obecne między innymi w jagodach, jabłkach, herbacie czy kakao.
0: Przez 10 lat badano ponad 120 tysięcy osób i okazało się, że osoby jedzące więcej takich produktów, no rzadziej chorowały i miały mniejsze ryzyko przedwczesnej śmierci.
1: Czyli herbata, owoce i kawałek gorzkiej czekolady. No, brzmią dziś jak całkiem rozsądny plan.
0: No, oczywiście naukowcy też przypominają, że samą czekoladą, no, świata nie uratujemy, więc trzeba jeszcze trochę się ruszać i od czasu do czasu się wyspać.
1: No, szkoda, bo już myślałem, że właśnie dostałem naukowe usprawiedliwienie dla deseru.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ofiary i ranni po zmasowanym nocnym ataku na Ukrainę, potem ostrzeżenia przed burzami i sprzątanie po trąbie powietrznej i klasa o profilu siły specjalne.
2: Zajęcia ze sportu walki, z topografii.
1: To już wkrótce w Chorzowie. Marcin Krzemiński. Zmasowany nocny atak rakietowo-dronowy na Ukrainę. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, wybuchły liczne pożary. Są ofiary śmiertelne i ranni. Ataki odnotowano także w Dnieprze i Charkowie. O szczegółach Marcin Starzec.
3: W Kijowie trafiony został m.in. 24-piętrowy blok mieszkalny, pod którego gruzami znaleźli się ludzie. Pożary wybuchły również w innych częściach miasta. Tysiące mieszkańców schroniły się na stacjach metra i w schronach, a przed możliwymi zmasowanymi uderzeniami ostrzegał już wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzeżenia naszych służb wywiadowczych o możliwych zmasowanych rosyjskich atakach pozostają aktualne. Proszę zwracać uwagę na alarmy lotnicze. Korzystajcie ze schronów. Według ukraińskich władz rosyjskie ataki dotknęły również Charków i Dnipro, gdzie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 16 zostało rannych. Moskwa zapowiadała wcześniej kolejne uderzenie na Kijów, przedstawiając je jako odwet za wydarzenia na okupowanych terenach obwodu ługańskiego.
1: Zagrzmi dziś na wschodzie, tam alerty pierwszego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyły ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 11:00. Dotyczą 6 województw, w całości Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia, większości Mazowsza, z Warszawą włącznie, wschodu województw warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Tymczasem balcerzowice na Opolszczyźnie odbudowują się po sobotniej trąbie powietrznej. Żywioł zniszczył miejscowość drugi raz w ciągu 18 lat. Mieszkańcy mogą skorzystać z mieszkań zastępczych, mają też dostać zasiłki. Wypłaty mają ruszyć przed długim weekendem. Na razie nadal trwa sprzątanie, a część mieszkańców nie może wrócić do swoich domów.
4: Jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale możemy tu spać.
5: Dach wpadł córce do pokoju, resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało, już się leje na dole.
1: Trąba powietrzna uszkodziła 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w ciągu tygodnia może być osiągnięte porozumienie z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormus. Dodał, że porozumienie pokojowe z Iranem może być nawet lepsze niż zwycięstwo militarne. Wcześniej Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem. Taniej na stacjach. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 95 groszy, a oleju napędowego 6 zł 26 groszy, co oznacza spadek cen maksymalnych wszystkich paliw względem poniedziałku i weekendu. Elitarne grono uczniów będzie się kształcić w siłach specjalnych. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie jako pierwsza w kraju uruchomi klasę o takim profilu. Miejsce będzie tylko 11, mówi dyrektor szkoły Adam Mańka.
2: Zajęcia ze sportu walki, z topografii, wytrzymałościowe, czyli damy mu przez ten 4-letni kurs liceum ogólnokształcącego szeroki wachlarz przede wszystkim sprawności fizycznej.
1: Nauka ruszy we wrześniu. Absolwenci będą przygotowani, by starać się o służbę na przykład w jednostkach gromu czy też komandosów.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najcieplej na zachodzie kraju, tam nawet 27 stopni, w centrum 23, na Podkarpaciu i Podhalu 19. Sporo słońca, przelotnie może padać po południu, głównie na wschodzie kraju.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Czas najwyższy na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Sprawia niespodziankę za niespodzianką. Maja Chwalińska po zwycięstwie z Diamperi pogrzebała nadzieję Francuzów na jakikolwiek sukces w singlu na French Open. Na korcie centralnym pokonała ostatnią z reprezentantek gospodarzy w dwóch setach 6-3, 6-2. Jak przyznała na konferencji prasowej, gra przed francuską publicznością nie była wcale łatwa.
8: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna, no. Zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny, ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne, świetne doświadczenie.
7: Chwalińska o półfinał jutro zagra przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji, a w innych spotkaniach francuskiego turnieju Naomi Osaka uległa liderce światowego rankingu Białorusince Arynie Sabalence, przegrywając w dwóch partiach 5-7 i 3-6. W turnieju mężczyzn bez straty seta do ćwierćfinału awansował Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime, pokonując Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-3, 7-5 i 6-1. Zdecydowanie bardziej wyrównany był ostatni z wczorajszych pojedynków. Amerykanin Francis Tiafoe po pięciosetowym pojedynku przegrał z niżej notowanym Włochem Matteo Arnaldim. Tym samym znamy już najlepszą ósemkę zarówno wśród panów, jak i pań, a pierwsze pojedynki ćwierćfinałowe na kortach w Paryżu zostaną rozegrane dzisiaj. Ze zmiennym szczęściem rozpoczęły zmagania w Mistrzostwach Świata 3x3 nasze koszykarki. Podopieczne Edyty Koryzny najpierw wygrały z mistrzyniami Afryki Madagaskarem 20-10, a potem przegrały z Czeszkami 12-14. Dziś swoje pierwsze spotkania zagrają panowie. Najpierw Polacy zmierzą się z Mongolią, późnym wieczorem czeka ich pojedynek z Łotwą. Elisa Balsamo wygrała trzeci etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia kobiet. Włoszka po trzech etapowych triumfach pozostaje na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej wyścigu. Drugie miejsce zajęła Amerykanka Lili Williams, a trzecia była Holenderka Femke Gertze. Kobiece ściganie we Włoszech potrwa do niedzieli.
9: Jest parę minut po godzinie 7:00, budzimy cały region, no a za oknem 12 stopni na termometrach, no ale najważniejsze jest to, że dzisiaj czeka nas naprawdę sporo słońca.
10: Dokładnie, w ciągu dnia zrobi się naprawdę przyjemnie, bo temperatura podskoczy nawet do 24 kresek.
9: Pogoda idealna, humor dopisuje, a my promujemy dzisiaj tylko najlepszą muzykę i nastrajamy Was na ten wtorkowy poranek.
10: Także podkręćcie głośniki, gramy dla Was od rana.

0: No i tak, prowadzenie firmy we Włocławku to ciągłe wyzwania, dlatego no warto korzystać z każdej okazji, żeby zdobyć trochę grosza. Aha. Powiatowy Urząd Pracy rusza z taką grubą akcją szkoleniową.
1: 800 tysięcy złotych czeka na lokalnych przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w szkolenia i kursy zawodowe dla swoich ludzi.
0: Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego potrwa krótko, od 8 do 12 czerwca.
1: No i najważniejsza informacja jest taka, że urzędnicy całkowicie odcięli papierologię. Grasz o kasę, wchodzisz na praca.gov.pl i składasz wniosek przez internet.
0: Nie czekajcie na ostatnią chwilę 12 czerwca, no bo system potrafi się nieźle zawiesić przy takim masowym wysyłaniu dokumentów.
2: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Miasteczko dla dzieci stanęło w gminie Lubanie oraz trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. W weekend w naszym regionie organizowany był szereg imprez z okazji Dnia Dziecka. W Lubaniu miasteczko dla dzieci stanęło na terenach przy szkole podstawowej. Dla najmłodszych zorganizowano szereg atrakcji. Mówi Larysa Krzyżańska, wójt gminy Lubanie.
2: Z myślą o mieszkańcach właśnie organizujemy różnego rodzaju uroczystości, imprezy. Dzień Dziecka jest właśnie taką okazją. Zapraszamy wtedy wszystkie dzieci z gminy Lubanie do wzięcia udziału w wielu atrakcjach, które jak zawsze przygotowujemy dla naszych dzieci. To jest właśnie kolejka elektryczna, dmuchane zjeżdżalnie, karuzela jest w tym roku. Będzie wiele animacji, będzie wiele konkursów przeprowadzonych z nagrodami, będzie malowanie twarzy, buziek, więc myślę, że to jest takie, największe to są atrakcje dla dzieci, one to kochają, lubią i bardzo dobrze się przy tym bawią.
1: Gmina Lubanie stawia na młodych. Przykładem jest chociażby otwarty 2 lata temu park rozrywki w Probostwie Dolnym. Dużym zainteresowaniem ze strony dzieciaków cieszyła się kolejka. Młodsi chętnie bawili się dmuchanymi bańkami. Nie brakowało również chętnych do dmuchańców. Co wam się najbardziej podoba tutaj?
3: Dowolnie.
4: Dmuchance, no i coś jeszcze.
1: Czy uważacie, że takie imprezy są potrzebne?
3: Tak, tak.
1: A czy jest coś, na co najbardziej czekacie?
3: Ja czekam na kolegów, żeby się z nimi pobawić.
4: Ja tak samo.
1: Czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka może?
3: Ja tak.
1: A co to było?
3: Pod koszulkę tą i kilka jakichś rzeczy jeszcze.
4: Ja jeszcze nie, bo ja zostanę dopiero na Dzień Dziecka.
1: A jest coś, co byś chciała dostać najbardziej?
4: Nową poduszkę, nowy zegarek na przykład, nowy pokój na przykład i nowe zabawki.
1: Dzieciom, zarówno tym młodszym, jak i nieco starszym, życzymy mnóstwa szczęścia, uśmiechu na twarzy i radości. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju, mówi Stanisław Pawlak, senator RP.
5: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu, reszta płynie sobie swobodnie. I to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15%. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
1: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zniszczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana. Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: poranny raport drogowy z Włocławka. Sprawdzamy, gdzie dzisiaj drogowcy postanowili przetestować naszą cierpliwość na ulicach.
1: Zwężenie jezdni i chodników opanowało niemal całe miasto. Ciasto jest na Maślanej, Chmielnej, Królewieckiej, Noakowskiego, Żurskiej, Wiejskiej oraz Robotniczej.
0: Jeżeli chodzi o chodniki, no to zwężenia spotkacie na Cygance, Barskiej, 3 Maja, Świętego Antoniego, Płockiej, Lipnowskiej, Zielnej, Żelaznych Wodach, Papieżce, Dziewińskiej oraz na bulwarach.
1: Przechodzimy do całkowitych zamknięć. Śródmieście się zieleni, więc nie przejedziecie przez Duńską, Szczęśliwą, Jagiellońską, Miedzianą oraz przez Zielony Rynek od Miedziany do Bojańczyka. Zamknięte są te skrzyżowania Królewiecka, Zduńska i Jagiellońska Traugutta.
0: Do tego dorzucamy trwające zamknięcia na 3 maja wraz z Przedmiejską, Piekarską i Zapieckiem. No, tu remont Wonerfu potrwa aż do końca października. No i do 10 czerwca zamknięta jest ulica Pusta.
1: Mapy zaktualizowane, sytuacja jasna. Jedźcie bezpiecznie, a my podkręcamy radio na maksa.
2: Polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Co z zakazem smartfonów w szkołach? Dziś ważny krok rządu. Inwazja parzących gąsienic to w Wielkopolsce. Nudził się i podpalił warzywniak. To z kolei w Ostródzie. Marcin Krzemiński. Rząd robi krok w stronę całkowitego zakazu smartfonów w szkołach. Ministrowie mają dziś przyjąć projekt noweli prawa oświatowego, który reguluje te kwestie. Zakaz będzie dotyczył uczniów i ma obowiązywać zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Cezary Jaszczyk.
2: To, że rząd zajmie się dziś zakazem, zapowiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka.
3: To jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji.
2: Ale nie wszyscy nauczyciele podchodzą do tego takim entuzjazmem.
4: W liceum, jak my prosimy o odłożenie telefonów, to często spotykamy się z tym, że dziecko ma drugi, trzeci czy nawet czwarty telefon. No. W związku z czym ten zakaz, to w ogóle nie zdaje egzaminu. To rozporządzenie jest istotne, bo mamy oczywiście podstawę prawną takich działań. Natomiast w praktyce wątpię, żeby to się jakkolwiek sprawdziło.
2: Mówiła nauczycielka roku 2025 Agnieszka Kopacz z pierwszego ELO w Sopocie. Resort edukacji chce, by zakaz wszedł w życie od 1 września.
1: Nawet do wieczora może potrwać dogaszanie pożaru, który wybuchł wczoraj w hali usługowo-magazynowej w Płocku. Początkowo płonął cały budynek o powierzchni około 80 na 100 metrów przy ulicy Rębilińskiego. Ewakuowano osoby z sąsiedniego bloku, wróciły po kilku godzinach do domu. Wieczorem kilkudziesięciu strażaków walczyło już z ogniem na 1/4 hali. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Inwazja parzących gąsienic pod Piłą w Wielkopolsce. To gąsienice motyla kropówki rudnicy. Jak mówi Bartosz Siwak z nadleśnictwa Kaczory, kontakt z nimi może być niebezpieczny dla człowieka.
5: Gąsienice tego motyla są wyposażone w włoski, które są bardzo cienkie i łamliwe i mają na samych końcóweczkach haczyki i toksyny, które przy kontakcie ze skórą powodują po prostu efekt poparzenia, obrzęku, czy jeśli dostaną się do dróg oddechowych albo oczu, silne reakcje alergiczne.
1: Jedyny sposób walki z larwami to w niektórych miejscach już je przeprowadzono. Ci, którzy chcieliby własnoręcznie pozbyć się gąsienic z domów i samochodów, powinni to robić w rękawiczkach. Ważne dla posiadaczy kredytów, dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz w marcu. Obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak zostanie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Postanowienie w tej sprawie podpisał prezydent Karol Nawrocki. Uroczystość wręczenia aktu mianowania odbędzie się dziś w Pałacu Prezydenckim. Tłumaczył, że zrobił to z nudów. 25-latek podejrzany o podpalenie warzywniaka w białych koszarach w Ostródzie w Warmińsko-Mazurskiem. Do zdarzenia doszło z czwartku na piątek. Ogień ugasili świadkowie, którzy podali policjantom rysopis sprawcy. No i teraz znudzonemu młodemu mężczyźnie może grozić nawet do 5 lat więzienia.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu do 27 na zachodzie. Na wschodzie i w centrum zachmurzenie duże, tam po południu przelotne opady deszczu. Na wschodzie możliwe również burze lokalnie z gradem. W pozostałych regionach dość pogodnie.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Pewne zwycięstwo z Madagaskarem i porażka po zaciętym spotkaniu z Czechami to bilans Polek z pierwszego dnia meczów Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3, jakie rozgrywane są na placu centralnym w Warszawie. Zwycięstwo i porażka mogą skomplikować ewentualny awans do ćwierćfinałów, tym bardziej, że dopiero jutro Polki będą grać z faworytkami turnieju, Holenderkami, a także z zespołem z Azerbejdżanu, mówi kapitan naszego zespołu Aleksandra Ziemborska.
8: Mistrzynie Świata, Holenderki, Polki, które są taką profesjonalną drużyną, gdzie dziewczyny grają już praktycznie tylko w 3x3. My jeszcze nie jesteśmy na tym etapie.
7: Tylko zwycięzca grupy awansuje do ćwierćfinałów. Drużyny z drugich i trzecich miejsc będą miały szansę w playoffach.
8: To jest ta grupa, w której mogą się liczyć małe punkty i pojedyncze zwycięstwa.
7: Dziś turniej rozpocznie męska kadra. Najpierw czeka ich mecz z Mongolią, a późnym wieczorem zagrają z Łotwą. Zostając przy koszykówce, ale w tej pięcioosobowej odmianie, koszykarze Legii Warszawa są na dobrej drodze do obrony tytułu Mistrzów Polski. Pokonali oni w trzecim meczu drużynę Dzików Warszawa i awansowali do finału Ekstraklasy. Tam rywalem Legii będzie Zastal Zielona Góra, który w półfinałowej rywalizacji, podobnie jak Legia, wygrał 3-0, pokonując Arkę Gdynia. Numer 1 światowego tenisa Białorusinka Aryna Sabalenka uzupełniła grono ćwierćfinalistek French Open, pokonując Japonkę Naomi Osakę w dwóch setach. W gronie czołowej ósemki są aż 3 Rosjanki. My cieszymy się z historycznego sukcesu Mai Chwalińskiej. Wśród panów najwyżej rozstawionym w ćwierćfinale jest numer 2 paryskiego turnieju Niemiec Aleksander Zwieriew. Na 9 dni przed startującym w Ameryce Północnej mundialem część zespołów szlifuje formę w meczach towarzyskich. I tak piłkarska reprezentacja Norwegii z odpoczywającym Erlingiem Haalandem na trybunach pewnie pokonała Szwecję 3-1. W innym meczu Austria wygrała w Wiedniu z Tunezją 1-0, a Turcja rozgromiła 4-0 Macedonię Północną.
9: Jest po 8, a my witamy Was w kolejnej godzinie.
10: Po 8 sprawdzimy, czy musimy dorzucić coś nowego do obowiązkowego wyposażenia naszego samochodu, bo ostatnio zrobiło się o tym naprawdę głośno.
9: Ale będzie też pozytywnie, bo opowiemy o pewnym niesamowicie zdolnym ósmoklasiście z naszego regionu.
10: Szczegóły już za kilka minut, a teraz muzyka i lecimy dalej.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: Mamy początek czerwca, a to oznacza sporo ważnych komunikatów na start tego tygodnia. No i Ministerstwo Infrastruktury musiało pilnie gasić taki medialny pożar w sprawie wyposażenia naszych samochodów.
1: No tak, przecież w internecie trąbili, że za brak bandaża i plastrów w schowku policja będzie wlepiać mandaty.
0: No i ministerstwo wydało oficjalny komunikat, żadnego nowego obowiązku nie ma, to był tylko i wyłącznie fake news.
1: Czyli znowu ktoś usłyszał, że dzwoni, ale nie wiedział, w którym kościele. Projekt zmian w przepisach co prawda istnieje, ale na razie leży na biurkach, w urzędach i jest dopiero sprawdzany.
0: Urzędnicy uspokajają, że jak już wprowadzą ten nakaz posiadania apteczek w osobówkach, no to dadzą nam sporo czasu, żeby w sklepach ich na pewno nie zabrakło.
1: I bardzo rozsądnie. Apteczkę w aucie i tak warto mieć dla własnego bezpieczeństwa, ale dzisiaj mandatu za jej brak nie dostaniecie. Możecie odetchnąć i podkręcić radio.

0: No to teraz czas na taką potężną dawkę lokalnej dumy na naszej antenie. No słuchajcie, mamy w regionie absolutnego mistrza i to w dodatku ósmoklasistę. Kazimierz Kupisz ze szkoły podstawowej w Kupce rozbił właśnie ogólnopolski bank wiedzy.
1: O, słyszałem o tym. Chodzi o ten prestiżowy, mega trudny konkurs Trzymaj Formę, gdzie pytają o zdrowy styl życia, anatomię i dietetykę.
0: No dokładnie tak. Kazik pojechał do Warszawy jako jedyny reprezentant całego naszego województwa i w ścisłym finale zmierzył się z elitą, zaledwie 22 najlepszymi uczniami z całej Polski.
1: Wyobraź sobie ten poziom stresu. A chłopak z Kupki po prostu wszedł tam i pokazał, jak się trzyma formę na Kujawach. No, wielki szacun.
0: No ogromne brawa należą się też nauczycielce oraz dumnym rodzicom, no, którzy wspierali go przez te wszystkie miesiące kucia.
1: Piękny dowód na to, że w mniejszych miejscowościach rodzą się gigantyczne talenty. Po polsku na 101.

0: w dwóch kółek we Włocławku.
1: Oho, rozumiem, że nasz miejski Włower znowu poszerza swoje horyzonty i ułatwia nam letni relaks.
0: Dokładnie tak. Od wczoraj spółka Baza uruchomiła tam specjalną wakacyjną stację wirtualną o nazwie Magiczny Brzeg. No koniec z szukaniem miejsc parkingowych nad jeziorem, no pakujcie ręczniki i jedźcie rowerem.
1: I to się nazywa ekologiczny transport. Zresztą to nie jedyna nowość, bo od maja w całym mieście doszły 4 inne stacje, między innymi przy 20 na Gałczyńskiego czy przy Pchlimtargu na Kazimierza Wielkiego. Łącznie mamy ich już 47.
0: Przypominam też, że jeżeli macie kartę mieszkańca, no to od połowy maja płacicie za przejazd grosze, tylko 25 groszy za pierwsze 20 minut.
1: Taniej i zdrowie już się chyba nie da. Łapcie aplikację Nextbike, rezerwujcie rowery, a my podkręcamy tempo na antenie. Jedziemy z hitami.

0: po polsku.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 10 ofiar śmiertelnych, dziesiątki rannych to nowe dane z Ukrainy. Dziś miejscami burza, ale powoli zbliża się rekordowo upalne lato. Kask od jutra obowiązkowy. Powiemy dla kogo. Marcin Krzemiński. Co najmniej 10 osób zginęło, a 94 zostały ranne. To najnowsze dane dotyczące zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Kijowie śmierć poniosły 4 osoby, a 58 zostało rannych. Rosyjskie rakiety i drony uszkodziły budynki mieszkalne, przychodnie oraz infrastrukturę miejską. 6 osób zginęło także w Dnieprze, gdzie trwa akcja ratunkowa. Ukraińskie służby nie wykluczają, że pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. W sumie w nocy armia rosyjska zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 656 dronów i ponad 70 rakiet. Obrona przeciwlotnicza zlikwidowała większość bezzałogowców i 40 rakiet. Burzowo dziś we wschodniej połowie kraju. Alerty pierwszego stopnia zaczną obowiązywać za 2 godziny w 6 województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Taka burzowa pogoda utrzyma się co najmniej do początku długiego weekendu. Tymczasem powoli zbliża się rekordowo upalne lato. Skrajnie wysokie wartości mogą się pojawiać już w drugiej połowie czerwca, przewidują europejscy synoptycy. W Polsce w niektórych miejscach temperatura może poszybować grubo powyżej 30 stopni. Fale upałów będą pojawiać się przez całe lato, mówi klimatolog Agnieszka Krzyżewska.
2: Co najgorsze, to jest też, że temperatura w ciągu nocy nie spada poniżej 20 stopni, co jest też bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu, bo nie mamy możliwości, żeby się jakoś tak zregenerować, wychłodzić przed następnym kolejnym upalnym dniem.
1: Ekspertka dodaje, że taka pogoda to na razie tylko przewidywanie i wszystko może się jeszcze zmienić. A już jutro po południu startuje długi weekend. Będzie spory tłok na drogach. Regiony wypoczynkowe już w gotowości na najazd turystów. Tak jest na przykład na Mazurach, skąd apel.
3: Może wyjechać godzinę wcześniej, żeby nie pędzić na wariata już po drodze i dojechać całym i zdrowym na te Mazury. Potem od już wypoczynku tego na wodzie i też czasami przemyśleć 2 razy. Przed skoczeniem warto gdzieś się schłodzi, tak? Nie skakiwać z łódki, bo no może być szok termiczny dla organizmu.
1: Mówi Mariusz Raubo z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kask obowiązkowy. Od jutra osoby poniżej 16 roku życia jadące rowerem lub hulajnogą elektryczną będą musiały go mieć na głowie. Kask to nie obciach, a bezpieczeństwo, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
4: Syn znajomego niedawno, ja widziałem to zdjęcie. Naprawdę jest bardzo duże wgłębienie w tym kasku i tylko gdyby nie ten kask, to wgłębienie byłoby na głowie tego małego chłopczyka. Więc tu jak gdyby kłania się odpowiedzialność przede wszystkim rodziców, bo to na rodzicach spoczywa obowiązek, aby te dzieci, młodzież nasza, używała tych kasków.
1: No i również rodzice zapłacą 100 zł mandatu za brak kasku na głowie swojego dziecka. Naukowcy ogłosili kolejny przełom w leczeniu raka piersi. Okazuje się, że wiele kobiet może uniknąć niepotrzebnej chemioterapii dzięki testowi genetycznemu. Określa on, u której pacjentki jest ona zbędna, co pozwala uniknąć działań niepożądanych, nie pogarszając przy tym rokowań.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska w najlepszej ósemce Rolanda Garrosa. 24-latka sprawiła nie lada sensację, awansując do grona najlepszych tenisistek i to z kwalifikacji. 7 zwycięstwo z rzędu na paryskich kortach to, jak mówiła na konferencji prasowej po meczu z francuską Dian Perry, spora zasługa sztabu trenerskiego.
6: Fajnie jest też mieć fajnych ludzi wokół siebie, którzy cię wspierają i jakby wiesz, że obojętnie jaki będzie wynik, to oni cały czas będą przy tobie i będą cię wspierać.
5: Jutro zmierzy się w walce o półfinał z Rosjanką Anną Kalińską. Chociaż Polka nie jest faworytką, to jak mówi Adam Romer z magazynu Tennis Club, może pokusić się o kolejną niespodziankę.
7: Patrząc na nazwiska rywalek, które już pokonała w tegorocznym Rolandzie, no to dlaczego miałaby się bać Kalińskiej, skoro pokonała troszkę lepsze, może troszkę gorsze zawodniczki od Kalińskiej? Wszystko zobaczymy, co się stanie na korcie. Każdego dnia tworzy się nowa historia.
5: Wiadomo, że Chwalińska poprawi swój ranking już w wirtualnym indywidualnym zestawieniu awansowała do czołowej pięćdziesiątki, a jeszcze przed turniejem w Paryżu zajmowała 113 miejsce. Awans pozwoli jej na start w głównej drabince pozostałych turniejów wielkoszlemowych w tym roku. Serena Williams sama potwierdziła plotki, o których mówiło się od wielu miesięcy. Legendarna tenisistka zdecydowała się wrócić do rywalizacji w turze. Jest w deblowej drabince turnieju na kortach londyńskiego Queen's Clubu, który startuje w poniedziałek. Jej partnerką ma zostać 19-letnia Victoria Mboko, prowadzona przez Wima Fiseta, byłego trenera Igi Świątek. Polskie siatkarki jutro meczem z Belgią zainaugurują kolejną edycję Ligi Narodów. Biało-czerwone do tych rozgrywek przystąpią w mocno zmienionym składzie. Cel przed naszą kadrą jest jeden: awans do turnieju finałowego, gdzie zagra 8 najlepszych zespołów. Ekipa Stefano Lavariniego pierwszy turniej rozegra w Chinach w Nankinie, a rywalkami będą kolejno Belgijki, Czeszki, Serbki oraz gospodynie turnieju.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na zachodzie niewielkie zachmurzenie, na wschodzie i w centrum okresami wzrastające do dużego. Tam po południu może przelotnie padać deszcz. Na wschodzie możliwe również burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, przez 23 w centrum, do 27 na zachodzie kraju.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: No i jest po 9 na naszych radiowych zegarach, więc wtorek rozkręcił się już na dobre.
10: Praca idzie lżej, kiedy w głośnikach leci najlepsza selekcja hitów w regionie.
9: No to co, pompujemy dobre dźwięki i nie zwalniamy tempa.
10: Słuchajcie nas uważnie.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to dzisiaj we Włocławku sport totalnie przejmuje przestrzeń miejską. Plac Fajansu Włocławskiego na kilka godzin zmieni się w taką wielką arenę lekkoatletyczną.
1: Akcja rusza dzisiaj o 11 i potrwa do 14 przy samej wzorcowni.
0: Organizatorzy czekają na uczniów z całego miasta, na których no czekają już pamiątkowe medale i upominki.
1: Na dzień dobry równo o 11 oficjalne wyróżnienia odbiorą też lokalne przedszkola z patronatami sportowymi.
0: Jeśli będziecie w okolicach centrum, koniecznie wpadajcie zobaczyć te sportowe emocje na żywo.
1: A tymczasem zostajemy w dynamicznym rytmie i odpalamy dla Was najlepszą muzykę.

0: Dobre wiadomości dla młodych mieszkańców gminy Lubraniec. No, Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego zdobyło prawie 99 tysięcy złotych dofinansowania na nowy projekt dla dzieci i młodzieży.
1: Powstanie klub młodzieżowy LCDK, który przez najbliższe 10 miesięcy będzie organizował warsztaty, wycieczki i różnego rodzaju zajęcia rozwijające pasję młodych ludzi.
0: W planach są m.in. warsztaty rękodzielnicze, fotograficzne i kulinarne, więc no, każdy powinien znaleźć coś dla siebie.
1: Celem projektu jest nie tylko nauka nowych umiejętności, ale też aktywizacja i integracja młodzieży z całej gminy.

0: No i proszę bardzo, Łatwogankę po raz kolejny pokazuje, że pomaganie to dla niego coś więcej niż jednorazowa akcja.
1: Tym razem we wczorajszym Dniu Dziecka razem z Meduzą odwiedził małych pacjentów oddziału onkologicznego, wspieranych przez Fundację Herosi.
0: Były rozmowy, prezenty, wspólne spędzanie czasu i mnóstwo uśmiechu. Influencerzy zadbali o to, żeby ten dzień był dla nich naprawdę wyjątkowy.
1: A przy okazji ruszyła kolejna zbiórka. Internauci błyskawicznie otworzyli portfele i udało się zebrać wtedy dziesiątki tysięcy złotych na wsparcie podopiecznych fundacji.
0: No i trzeba przyznać, że społeczność skupiona wokół tych twórców potrafi robić rzeczy naprawdę imponujące.
1: I oby takich akcji było jak najwięcej, bo czasem jeden uśmiech dziecka jest wart więcej niż tysiące wyświetleń.
2: Wrocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za chwilę o wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Jakiemu. Potem o wycofywaniu z sieci sklepów szklanek z ołowiem i kadmem. Najpierw jednak wrócimy do zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Marcin Krzemiński. Co najmniej 10 osób zginęło, a prawie 100 zostało rannych w rosyjskim zmasowanym ataku na Ukrainę. To jedno z największych uderzeń Moskwy w ostatnich miesiącach. Tomasz Orchowski.
2: Cztery osoby zginęły w Kijowie, 6 w Dnieprze, w stolicy. Szczątki dronów spadły w pobliżu dwóch przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. Zniszczone zostały 2 piętra przychodni medycznej. Ukraińcy spodziewali się podobnego ataku. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał. Ostrzeżenie służb wywiadowczych dotyczące rosyjskich ataków pozostaje aktualne. Możliwe jest uderzenie na dużą skalę. Rosjanie grozili przeprowadzeniem systematycznych ataków w odpowiedzi na uderzenie na akademik w Starobielsku prawie 2 tygodnie temu. Miało tam zginąć 21 osób. Ukraińcy twierdzą, że celem była infrastruktura wojskowa.
1: Prokurator generalny przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu z PiS-u oraz na wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, kiedy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości. Według prokuratury polityk miał z naruszeniem prawa wydać dyrektorowi generalnemu służby więziennej polecenie podjęcia kolejnych, tu cytat, bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych dotyczących funkcjonariusza służby więziennej. Przejezdna jest już droga krajowa 60 w Gołyminie na Mazowszu, gdzie rano zderzyły się ciężarowy DAF, dostawczy Iveco i osobowy Mercedes. Dwie osoby z osobowego auta trafiły do szpitala, trwają jeszcze ich badania, podała policja. Główny inspektorat sanitarny wycofuje ze sprzedaży partię szklanek dostępnych w sklepach KIK. Kontrola wykazała w nich obecność niebezpiecznych metali ciężkich, ołowiu i kadmu. GIS apeluje do klientów, by nie używali tych produktów do kontaktu z żywnością. Dokładny numer partii znajdziecie na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Maja Chwalińska przyćmiła Igę Świątek. Podczas gdy nasza królowa Paryża pożegnała się z Rolandem Garrosem w czwartej rundzie, druga z Polek tenisistek sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału, o czym teraz z Paryża Przemysław Pozowski.
3: Chwalińska znów zaskoczyła, bo na korcie centralnym, występując tam po raz pierwszy w karierze, ograła francuskę Diane Parry.
4: Cieszę się, że wyszło jak wyszło. Cieszę się, że miałam taką okazję grania na tak pięknym korcie. Bardzo to doceniam i mam nadzieję, że to nie był mój ostatni raz.
3: Kolejny raz będzie jutro, gdy naprzeciwko Chwalińskiej stanie Anna Kalińska, mówi trener przygotowania fizycznego i Igi, i Mai, Maciej Ryszczuk.
5: Każdy korzysta z tych umiejętności, które ma i do tego dostosowuje swój tenis, do tego też dostosowujemy jakby tą fizyczność.
3: A dziś o półfinały Roland Garros powalczą Mira Andrzejewa z Soraną Kirsteą i Elina Svitolina z Martą Kostiuk.
1: Ćwierćfinały wielkoszlemowego turnieju w Paryżu ruszają za godzinę.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najwięcej słońca w zachodniej części kraju, na wschodzie i w centrum więcej chmur. Tam po południu przelotnie może padać deszcz, na wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 19 do 27 stopni. Najchłodniej na Podkarpaciu, najcieplej na zachodzie kraju.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Nasze radiowe zegary wskazują, że jest parę minut po godzinie 10, a my jesteśmy oczywiście niezmiennie razem z wami.
8: Jeżeli planujecie przedpołudniową kawę, to robicie to w najlepszym towarzystwie.
7: Przed nami jeszcze sporo dobrego grania, więc zostańcie razem z nami.

0: No, trzeba przyznać, mieszki we Włocławku chyba nie mają łatwego życia, no miasto cały czas prowadzi akcję oprysków.
1: Była już czwarta tura walki z uciążliwymi owadami w ostatnich tygodniach, a efektów, prawdę mówiąc, no nie widać.
0: No ale próbują, mieszkańcy mogą zauważyć taką charakterystyczną mgłę unoszącą się nad osiedlami, no ale spokojnie, to efekt zamgławiania, czyli metody stosowanej podczas oprysków.
1: Będzie też trochę wtedy głośniej, bo do akcji ruszają specjalne urządzenia rozplejające preparat.
0: Urzędnicy przypominają, że kolejne terminy będą zależeć od pogody i skuteczności dotychczasowych działań.
2: Po polsku nas.
1: Trochę wtedy głośniej, bo do akcji ruszają specjalne urządzenia rozplejące preparat.
0: Urzędnicy przypominają, że kolejne terminy będą zależeć od pogody i skuteczności dotychczasowych działań.
2: Po polsku nas to jedno.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Podsumowanie działań na drogach. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych oraz wzrosną oszczędności emerytalne na kontach w ZUS. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku podsumowali akcję Prędkość Stop Brawurowej Jeździe, przeprowadzoną na drogach miasta i powiatu włocławskiego. Podczas działań funkcjonariusze skontrolowali 236 kierowców, aż 204 z nich przekroczyło dozwoloną prędkość. Policja przypomina, że nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych i zapowiada kolejne działania poprawiające bezpieczeństwo na drogach. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju. Mówi Stanisław Pawlak, senator RP.
2: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta płynie sobie swobodnie. I to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15%. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
1: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zliczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana. Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. Czerwcowa waloryzacja zwiększy środki zgromadzone na kontach emerytalnych w ZUS. Składki oraz kapitał początkowy wzrosną o 9,81%, a środki na subkontach o 10,61%, co w przyszłości przełoży się na wyższe emerytury. Przykładowo, osoba posiadająca 450 tysięcy złotych na koncie emerytalnym zyska ponad 44 tysiące złotych. ZUS podkreśla, że największe korzyści z waloryzacji odnoszą osoby, którym do emerytury pozostało jeszcze wiele lat, oraz ci, którzy dłużej pozostają aktywni zawodowo.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Jest parę minut przed godziną 11. No i słuchajcie, to już jest ten moment, kiedy my zawsze zbijamy z wami pionę i powoli uciekamy.
1: Ale absolutnie nie przełączajcie stacji, bo dzisiaj po 11 zapraszamy was standardowo na kinowy wtorek.
0: Prześwietlimy najświeższe premiery, sprawdzimy, na co warto się wybrać do multikina, a i coś do wygrania na pewno się znajdzie.
2: WPP na 101,4 FM. W końcu boj.

kokaina. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rośnie liczba ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej. Mamy też prognozy pogody na długi weekend. Marcin Krzemiński. Co najmniej 13 osób zginęło, a blisko 100 zostało rannych. To aktualne dane dotyczące jednego z największych w ostatnich miesiącach zmasowanego ataku rosyjskiego na Ukrainę. W Kijowie zginęły 4 osoby, w Dnieprze 9, wśród nich dziecko. W stolicy Ukrainy szczątki dronów spadły w pobliżu 2 przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. W wyniku ostrzału bez prądu w Kijowie było 140 tysięcy mieszkańców, ale większość dostaw już przywrócono. Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, która przeszła przez Balcarzowice na Opolszczyźnie. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę. Żywioł uszkodził tam 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Pracy cały czas jest mnóstwo, mówi Piotr Zdziechowski z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
2: Działania skupiły się na pomocy poprzez usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały na drzewach, na dachach, jak również zabezpieczenie dachów plandekami celem, żeby się woda czy deszcz, warunki atmosferyczne nie przedostały do wnętrza budynku.
1: Poszkodowani będą mogli dostać 8 tysięcy złotych doraźnego wsparcia. Najbardziej poszkodowani mieszkańcy będą mogli liczyć na od 100 do 200 tysięcy złotych na remont i odbudowę domów. A propos pogody, znamy prognozy na rozpoczynający się jutro wieczorem długi czerwcowy weekend. W wielkim skrócie będzie ciepło, miejscami nawet upalnie, ale niestety też mokro. Prawie w całej Polsce można spodziewać się większych lub mniejszych opadów, zwłaszcza burz, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
3: Te burze mogą być gwałtowne, do tego intensywne opady deszczu, lokalnie te opady mogą być nawalne, do tego porwisty wiatr i największa niepewność dotyczy dokładnego rozmieszczenia opadów, bo przy takiej sytuacji burze mogą mieć charakter lokalny. Oznacza to, że w jednej miejscowości może przejść ulewa, a kilkanaście kilometrów dalej pogoda pozostanie spokojniejsza.
1: W sobotę i niedzielę temperatury spadną o kilka kresek, będzie więc nieco chłodniej, ale wtedy ryzyko burz też nieco spadnie. Dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz w marcu. Obecnie główna stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. W zabrzańskim kościele świętego Józefa realizowane są zdjęcia do filmu Nieśmiertelny z Henrym Cavillem w roli głównej. Chodzi o nową wersję kultowej produkcji fantasy z 1986 roku. Ekipa przeniosła się do Zabrza po wcześniejszych pracach prowadzonych m.in. w Łodzi i Częstochowie. Proboszcz parafii zapewnia, że realizacja zdjęć nie zakłóca funkcjonowania parafii. Nabożeństwa zostały przeniesione do dolnej krypty, gdzie odbywają się również inne ceremonie, w tym pogrzeby. Wszystko ma wrócić do normy w czwartek, czyli w Boże Ciało.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Maksymalnie 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, 23 w centrum, nawet 27 na zachodzie i tam też najcieplej, tam też najwięcej słońca. Przelotne opady możliwe po południu, głównie na wschodzie, tam możliwe też burze.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
5: Jest parę minut po godzinie 11:00. Tradycyjnie zapraszamy już na kinowy wtorek. Na naszym Facebooku czeka konkurs, w którym można zgarnąć bilet do multikina na dowolnie wybrany film.
6: A my jak co tydzień sprawdzamy najciekawsze premiery i nowości na dużym ekranie.
5: No to zaczynamy od czegoś dla tych, którzy lubią kino z ogromnym dystansem i nie mają nic przeciwko temu, żeby śmiać się z filmów, które normalnie miałyby nas przestraszyć albo trzymać w napięciu. No wraca, uwaga, straszny film.
6: I myślę, że wielu słuchaczy już na sam dźwięk tego tytułu przypomina sobie scenę, sceny, które od lat krążą w internecie i są cytowane przy każdej możliwej okazji.
5: No bo umówmy się, seria Straszne Filmy zrobiła coś wyjątkowego. Wzięła horror, film akcji i popkulturę. Wrzuciła wszystko do jednego worka, no a potem kompletnie odwróciła to do góry nogami.
6: Tutaj nic nie było święte. Jeżeli jakiś film był popularny, można było być pewnym, że prędzej czy później stanie się obiektem żartów.
5: I właśnie dlatego te produkcje zdobyły taką popularność. Widzowie szli do kina nie po to, żeby się bać, ale żeby zobaczyć, jak twórcy wyśmiewają kolejne kinowe hity.
6: Za sukces pierwszych części odpowiadali m.in. bracia Wayans, którzy stworzyli styl tej serii. Absurdalny humor, kompletnie nieprzewidywalne sytuacje i żarty, które pojawiały się dosłownie co chwilę.
5: No i wygląda na to, że po latach Straszny Film znowu chce przypomnieć o sobie widzom.
6: A materiał do żartów przez ostatnie lata trochę się nazbierało. Mieliśmy mnóstwo horrorów, filmów o superbohaterach, wielkich blockbusterów i internetowych trendów.
5: Więc twórcy naprawdę mają z czego wybierać. Pytanie tylko, które współczesne filmy dostaną najbardziej?
6: No ja obstawiam, że nikt nie będzie bezpieczny.
5: I chyba właśnie tego oczekują fani tej serii. Nieskomplikowanej fabuły, tylko 2 godzin dobrej zabawy i śmiechu z rzeczy, które wszyscy dobrze znamy.
6: Jeżeli wychowaliście się na poprzednich częściach albo po prostu lubicie parodie i komedie, które nie traktują siebie zbyt poważnie, to warto mieć ten tytuł na radarze.
5: Premiera już 5 czerwca, więc już za chwilę przekonamy się, czy Straszny Film po latach ponownie podbije kina i rozbawi widzów tak, jak to robił kiedyś.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: No to teraz coś dla fanów wielkich przygód fantasy i powrót do kultowych historii. Już 5 czerwca do kin trafia Władcy Wszechświata.
2: I jestem pewien, że wielu słuchaczy na sam tytuł od razu przypomina sobie Himena, Szkieletora i cały ten niezwykły świat Eternii.
1: Bo mówimy o marce, która dla wielu była symbolem dzieciństwa. Najpierw figurki, później serial animowany, no a teraz kolejna kinowa odsłona tej historii.
2: I trzeba przyznać, że materiał wyjściowy jest naprawdę potężny. Mamy księcia Adama, który staje się Himenem, najpotężniejszym człowiekiem we Wszechświecie. I odwieczną walkę dobra ze złem.
1: A po drugiej stronie stoi oczywiście Szkieletor, jeden z najbardziej charakterystycznych czarnych charakterów w tej historii popkultury.
2: To jest właśnie ten typ historii, który kojarzy się z wielkimi zamkami, magicznymi mieczami, niezwykłymi stworzeniami i epickimi pojedynkami.
1: Czyli wszystko to, co dobrze wygląda na dużym ekranie, zwłaszcza dzisiaj, kiedy możliwość efektów specjalnych są nieporównywalnie większe niż kilkadziesiąt lat temu.
2: Za reżyserem odpowiada Travis Knight, którego wielu kibiców może kojarzyć z filmu Bumblebee. To daje nadzieję, że oprócz widowiska dostaniemy też bohaterów, którym będzie można kibicować.
1: I myślę, że ciekawie będzie zobaczyć, jak twórcy połączył klimat lat 80. z oczekiwaniami współczesnych widzów.
2: Bo z jednej strony trzeba uszanować legendę i to, co pokochali fani, a z drugiej stworzyć film, który zainteresuje także młodsze pokolenie.
1: No takie produkcje często są też świetną okazją do rodzinnego wyjścia do kina. Rodzice przypominają sobie bohaterów swojego dzieciństwa, a dzieci poznają ich po raz pierwszy.
2: I nagle okazuje się, że historia sprzed ponad 40 lat nadal potrafi działać na wyobraźnię.
1: Jeżeli lubicie fantasy, wielkie starcia, dobra ze złem i historie, w których ważą się losy całych światów, to Władcy Wszechświata mogą być jedną z najciekawszych premier początku czerwca.
2: Premiera już 5 czerwca, więc już za chwilę przekonamy się, czy He-Man ponownie podbije serca widzów.
0: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: No to teraz coś z cyklu wydarzeń specjalnych w Multikinie, a dokładnie kino na obcasach. I dzisiaj, 2 czerwca, na ekranach pojawi się film Drugie życie.
2: I to jest jedna z tych historii, które pokazują, że czasami największe zmiany przychodzą wtedy, kiedy wcale ich nie chcemy.
1: Poznajemy Marię Angels, kobietę, która od 40 lat mieszka w Tangerze. Ma swoje miejsce, swoje przyzwyczajenia, swój świat i nagle okazuje się, że musi go zostawić.
2: A chyba każdy z nas wie, jak trudno jest zaczynać coś od nowa. Zwłaszcza kiedy wydaje się, że wszystko jest już poukładane.
1: Właśnie dlatego ten film może trafić do wielu widzów, bo nie opowiada o wielkich katastrofach czy sensacyjnych wydarzeniach, tylko o życiu, o momentach, kiedy człowiek musi zmierzyć się ze zmianą.
2: I okazuje się, że za tą zmianą mogą kryć się rzeczy, których wcześniej kompletnie się nie spodziewaliśmy. Nowe znajomości, nowe doświadczenia, a nawet nowa miłość.
1: No to brzmi trochę jak przypomnienie, że nigdy nie jest za późno, żeby coś w swoim życiu zmienić, albo odkryć coś zupełnie nowego.
2: I bardzo podoba mi się też miejsce akcji. Tanger nie jest miastem, które często oglądamy w kinie. Jest tam słońce, kolorowe uliczki, wyjątkowy klimat i atmosfera, która sama w sobie staje się bohaterem tej historii.
1: No i nie bez powodu film zdobył nagrodę publiczności na festiwalu w Wenecji. Takie wyróżnienie często pokazuje, że historia naprawdę trafia do ludzi i zostaje z nimi na dłużej.
2: Do tego główną rolę gra Carmen Maura, czyli legenda hiszpańskiego kina, znana między innymi z filmów Pedro Almodovara. I z tego, co mówią recenzenci, to właśnie jej kreacja jest jednym z największych atutów filmu.
1: Więc jeżeli ktoś ma ochotę na spokojniejszą, ciepłą, ale jednocześnie bardzo życiową opowieść o nowym początku, to Drugie życie może być świetnym wyborem.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: To my przypominamy, że na naszym Facebooku czeka konkurs, w którym do zgarnięcia jest bilet do multikina na dowolnie wybrany film, a my jak co tydzień sprawdzamy najciekawsze premiery i nowości na dużym ekranie.
2: A teraz film, który wygląda jak połączenie kina akcji, sensacji i historii o ludziach, którzy potrafią załatwić sprawy tam, gdzie inni dawno by się poddali. Mowa o filmie Zawodowcy.
1: Już sam punkt wyjścia brzmi ciekawie. Jest Iwi, specjalistka od wyjątkowo trudnych zleceń dla bardzo bogatych klientów. Kiedy zwykłe rozmowy i negocjacje przestają działać, no to wtedy do akcji wkracza właśnie ona.
2: I tym razem zadanie wydaje się proste tylko na papierze. Trzeba odzyskać ogromny dług od miliardera mieszkającego na prywatnej wyspie. Problem w tym, że miliarder ma własną armię, ogromne wpływy i raczej nie zamierza oddawać pieniędzy.
1: No czyli klasycznie, jedziemy po swoje, ale bardzo szybko okazuje się, że nie będzie to łatwe. Iwi zbiera ekipę byłych żołnierzy, z którymi współpracuje od lat i wspólnie przygotowują plan wtargnięcia na wyspę.
2: A takie filmy lubimy najbardziej. Jest grupa specjalistów, każdy ma swoje umiejętności, każdy odpowiada za coś innego. I wszyscy wiedzą, że jeden błąd może kosztować naprawdę dużo.
1: To nie wygląda na kino, które stawia wyłącznie na strzelaniny. Jest tu po prostu sporo planowania, kombinowania i napięcia. Widz? No cały czas zastanawia się, czy misja pójdzie zgodnie z planem, czy wszystko rozsypie się po kilku minutach.
2: Zwłaszcza, że przeciwnik nie siedzi bezczynnie. Ludzie miliardera są przygotowani na różne scenariusze, więc bardzo szybko zaczyna się prawdziwa gra nerwów.
1: I właśnie takie historie często ogląda się najlepiej, kiedy bohaterowie mają konkretny cel, ograniczony czas i mnóstwo przeszkód po drodze.
2: Do tego dochodzi klimat luksusu, wielkich pieniędzy, prywatnych wysp i ludzi, którzy są przekonani, że no, mogą wszystko.
1: No a potem pojawia się ktoś, kto postanawia sprawdzić, czy rzeczywiście, no, mogą wszystko.
2: Więc jeżeli lubicie filmy o ekipach, do zadań specjalnych, skomplikowanych akcjach i misjach, które z każdą minutą robią się coraz bardziej niebezpieczne, to Zawodowcy mogą być bardzo ciekawą propozycją.
0: Wokół nas.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Coraz więcej Polaków wpada w drugi próg podatkowy. Czy będą więc zmiany? Nad zakazem smartfonów w szkołach debatują ministrowie. 4 lata wolnego wystarczyły, by zatęsknić za tenisem. Serena Williams potwierdza, że wraca. Agnieszka Trojanowska, BIS. Już co 10. Polak wpada w drugi próg podatkowy, a Ministerstwo Finansów wciąż nawet nie myśli o jego podwyższeniu. Wiceminister finansów Jarosław Neneman nie zostawia jednak wątpliwości. Na razie droga do podwyżki progu podatkowego jest zamknięta ze względu na stan państwowej kasy i na politykę.
2: Przestrzeń do zwiększania podatków jest mocno ograniczona, stąd w obecnej sytuacji waloryzacja progu czy podniesienie kwoty wolnej jest nierealne.
1: Od lat próg jest zamrożony na poziomie 120 tysięcy złotych rocznych dochodów. Od wprowadzenia zakazu telefonów w szkołach dzieli nas już zaledwie kilka kroków. Projektem ustawy w tej sprawie zajmują się dziś ministrowie na rozpoczynającym się posiedzeniu rządu, o czym Marcin Starzec.
3: Uczniowie podstawówek będą mogli przynosić telefony do szkoły, ale co do zasady nie będą mogli z nich korzystać. Wyjątki przewidziano m.in. do celów edukacyjnych, ze względów zdrowotnych czy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zdaniem prezeski Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa Magdaleny Bigaj, wiele szkół już dziś może samodzielnie ograniczać używanie smartfonów.
4: Już dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby dyrektor wprowadzał tak zwany zakaz. Tylko trzeba to zrobić mądrze.
3: A w planach resortu edukacji nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września.
1: Zakaz ma objąć zarówno lekcje, jak i przerwy szkolne. Kolejne słowa krytyki w stronę prezydenta Ukrainy po nazwaniu przez niego imieniem bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Ukrainy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi, że to najwyższy czas, by Wołodymyr Zełenski cofnął i zmienił tę decyzję. Jak dodał, nie warto, by sojusznicy wdawali się w polityczne spory wokół wydarzeń historycznych, które w Polsce są oceniane jednoznacznie.
5: Miałem nadzieję, że strona ukraińska, szczególnie prezydent Zełenski, tę sprawę po prostu rozumie. No wydaje się, że albo nie rozumie, albo celowo gra. Natomiast jest zawsze pytanie, czy w takie sytuacje eskalować, deeskalować, jak wykorzystać politykę historyczną.
1: Zdaniem Michała Szczerby odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego byłoby jednak kontrowersyjnym krokiem. Europoseł przypomniał, że prezydent Andrzej Duda przyznał odznaczenie nie za politykę historyczną, lecz za postawę prezydenta Ukrainy i zasługi dla relacji polsko-ukraińskich. Serena Williams potwierdziła plotki, o których mówiło się już od dawna. 44-latka wraca do tenisowej rywalizacji po 4 latach przerwy. Na razie rozegra pojedynki deblowe w rozpoczynającym się w poniedziałek turnieju w Londynie. Amerykance przyznano dziką kartę do głównej drabinki w grze podwójnej, o czym Błażej Kulesza.
6: Deblową partnerką Williams ma zostać 19-letnia Kanadyjka Victoria Mboko, prowadzona przez Wima Fiseta, byłego trenera Igi Świątek. Obie panie zagrają w turnieju deblowym na kortach w Londynie. Queen's Club wydaje się idealnym miejscem na rozpoczęcie nowego rozdziału, przekazała dziennikarzom Williams w oświadczeniu. Ponadto młodsza z sióstr Williams ma także w deblu później wystąpić w imprezie rangi WTA 500 w Berlinie.
1: Serena Williams rozstała się z tenisem 4 lata temu po występie w wielkoszlemowym US Open.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najwięcej słońca dziś na zachodzie, trochę więcej chmur na wschodzie i w centrum. Przelotne opady deszczu na wschodzie, także burza lokalnie z gradem. A na termometrach do 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, do 23 w centrum i 27 na zachodzie Polski.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Jesteśmy po 12. Jakże przyjemnie, że niby wtorek, a tu już, kochani, pół do weekendu. A propos weekendu, to będziemy sobie o nim dziś rozmawiać i sprawdzać, co ciekawego można robić, nie wyjeżdżając z naszego regionu. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.
8: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: Kochani, tak jak mówiłem przed chwilą, będę dzisiaj starał się już powoli mówić o wydarzeniach, które czekają na nas w regionie w zbliżający się długi weekend. Na przykład w Lubrańcu będą świętowane Dni Lubrańca i to przez 3 dni od 6 do 8 czerwca. Najwięcej to dzieje się w sobotę, 6 czerwca. Wtedy, no oczywiście, uroczyste otwarcie, zawody wędkarskie, ale też koncerty. Wystąpią Disco Boys oraz Novator. Udział w tych koncertach jest oczywiście w naszej ulubionej cenie bezpłatny.
1: Po polsku na 101.4 FM.
2: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi strasznym okiem cyklopa.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Do Kruszyna przyjechał minister sportu i turystyki oraz wolontariusze będą spacerować z psami ze schroniska. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Jeszcze dziś są tu niezagospodarowane tereny, ale już w najbliższych latach ma powstać nowoczesne Centrum Sportu i Rekreacji. W Kruszynie, w okolicach lotniska, odbyło się spotkanie z udziałem ministra sportu i turystyki, podczas którego samorządowcy z województwa kujawsko-pomorskiego odebrali promesy dofinansowania na budowę pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki.
2: 6 orłów pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią wyląduje w województwie kujawsko-pomorskim. Kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki to blisko 15 milionów. To było właśnie to brakujące ogniwo. Czyli mamy orliki w tej chwili, które bardzo mocno rewitalizujemy, bo już z 2600 obiektów blisko 1300 jest w procesie remontowym. Budujemy nowe orliki, to ponad 200 obiektów, ale całe środowisko piłkarskie, bo przecież kochamy piłkę nożną. Jeśli chcemy mieć przyszłych Robertów Lewandowskich czy panią Ewę Pajor, potrzebujemy całorocznych obiektów treningowych. I dlatego ten program budowy pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem i zapleczem szatniowym, gdzie maksymalna kwota dofinansowania może wynieść blisko 4,5 miliona złotych.
1: Wśród beneficjentów programu znalazł się również powiat włocławski. Samorząd otrzymał maksymalne możliwe dofinansowanie w wysokości 4,5 miliona złotych. Środki zostaną przeznaczone na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, które powstanie przy lotnisku w Kruszynie i będzie częścią większego przedsięwzięcia Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji. Mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
3: Na Ścierniskiu, ale niebawem będzie tutaj sportowe San Francisco, bo już w środę podpisujemy umowę z wykonawcą na inwestycję wartą blisko 160 milionów złotych, wiele elementów, basenu, pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, krytego, całorocznego, na które dzisiaj otrzymaliśmy dofinansowanie, za które serdecznie dziękuję. Myślę, że te podziękowania mogę złożyć w imieniu wszystkich moich kolegów samorządowców.
1: Dofinansowanie trafi także do gminy Włocławek. W Kruszynie powstanie kolejne pełnowymiarowe boisko, które ma poprawić warunki szkolenia młodych piłkarzy oraz stworzyć nowe możliwości dla lokalnych klubów i mieszkańców. Mówi Magdalena Korpolak-Komorowska, wójt gminy Włocławek.
4: Szanowni Państwo, wyjątkowy dzień, Dzień Dziecka i w tym dniu z rąk ministra pana Jakuba Rutnickiego odebrałam umowę na dofinansowanie jakże ważnej dla naszego samorządu inwestycji przebudowy boiska sportowego w miejscowości Kruszyn. Na tę inwestycję osoby, które tutaj dzisiaj ze mną są, piłkarze, czekają od kilku lat. Wartość tego dofinansowania 334 tysiące, ale to jest jedno z dofinansowań, ponieważ drugą taką samą kwotę uzyskaliśmy ze środków Unii Europejskiej.
1: Jak podkreślają władze województwa, rozwój sportu nie jest możliwy bez odpowiedniej infrastruktury. Nowoczesne obiekty mają zachęcać do aktywności fizycznej, wspierać szkolenie młodzieży i dawać szansę na rozwój sportowych talentów. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Została ogłoszona ta ważna decyzja i myślę, że cieszą się ci, którzy tutaj grają, ci troszeczkę mniejsi, ale cieszą się również ci trochę starsi, tacy jak my, samorządowcy, bo te inwestycje, które są zaplanowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, bez tego wsparcia nie byłyby możliwe.
1: Samorządowcy podkreślają, że nowe boiska będą służyć nie tylko zawodnikom, ale również mieszkańcom, a całe Centrum Sportu i Rekreacji ma stać się miejscem organizacji treningów, zawodów i wydarzeń sportowych przez wiele kolejnych lat. Od 6 czerwca w każdy weekend w godzinach 10-15 wolontariusze będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach. Zwierzęta będą miały chusty z napisem „Szukam domu”, a wolontariusze specjalne kamizelki. Akcja ma pomóc psom w znalezieniu nowych właścicieli, a także zapewnić im ruch, kontakt z ludźmi i nowe doświadczenia. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do odwiedzenia bulwarów i poznania czworonożnych podopiecznych schroniska. Po każdym spacerze relacje i zdjęcia będą publikowane na profilu schroniska na Facebooku.
0: To jest Puls Włocławka.

przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz. To są tacy ludzie.

0: kochani, no jest czerwiec, meteorologiczne lato już trwa. Na te astronomiczne, na te kalendarzowe trzeba będzie jednak poczekać, ale jakby nie patrzeć, sezon na kąpieliskach zbliża się wielkimi krokami i uwaga, od tego tygodnia nad Jeziorem Czarnym we Włocławku jest nowa stacja w Woweru, a to oznacza, że można pojechać nad jezioro rowerem miejskim i tam sobie na spokojnie odstawić na stację, a później oczywiście tym rowerem wrócić, jak się trafi, że akurat będzie wolny. Nowa stacja roweru miejskiego, nowa stacja w Woweru od tego tygodnia pojawiła się nad Jeziorem Czarnym.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. Sprzedaży: róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rząd przyjął projekt zakazujący korzystania ze smartfonów w szkołach. Warszawa na trzeźwo po pierwszej nocy z pełną prohibicją. Jest pierwsza półfinalistka French Open, to rosyjska tenisistka. Agnieszka Trojanowska-Bis. We wszystkich szkołach podstawowych mają obowiązywać nowe zasady dotyczące korzystania z telefonów komórkowych. Rząd przyjął projekt przepisów ograniczających używanie smartfonów przez uczniów. Zakaz ma obejmować nie tylko lekcje, ale również przerwy, mówi premier Donald Tusk.
2: Nie tylko w Polsce zmagamy się z tym problemem. Nadużywanie i uzależnienie od telefonów komórkowych całej populacji, ale szczególnie najmłodszych.
1: Będą też wyjątki dla uczniów, którzy muszą korzystać z telefonu ze względów zdrowotnych. Jeśli projekt przejdzie całą ścieżkę legislacyjną, nowe regulacje mają wejść w życie wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Warszawa obudziła się dziś po raz pierwszy po nocy z prohibicją na całym swoim obszarze. Od 22 do 6 rano nie można było i już nie będzie można kupować alkoholu w sklepach i na stacjach paliw. Można je zamówić jedynie w lokalach gastronomicznych. Takie rozwiązanie ma zmniejszyć ilość niebezpiecznych incydentów, w szczególności wypadków samochodowych, mówi dr Maciej Brosz z Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Gdańskim.
3: To jest taka sytuacja imprezy, na której nagle czegoś zabrakło i jedziemy.
1: Od listopada ubiegłego roku prohibicja w godzinach nocnych obowiązywała testowo w dwóch stołecznych dzielnicach, w Śródmieściu oraz na Bradze Północ. W tym okresie Straż Miejska odnotowała w tej części Warszawy ponad 15% mniej interwencji niż przed wprowadzeniem zakazu. Uroczysta parada przeszła przez Rzym z okazji Święta Republiki. W tym roku Włosi mają szczególne obchody w związku z okrągłą 80. rocznicą ustanowienia Republiki w wyniku referendum, w którym większość obywateli opowiedziała się za zniesieniem monarchii. Uroczystości towarzyszył przelot nad Rzymem samolotów zespołu akrobacyjnego sił powietrznych. Na Koloseum została rozwieszona ogromnych rozmiarów włoska flaga, a w słynnej rzymskiej alei wśród zabytków starożytności zgromadziły się na paradzie tysiące osób. W geście protestu były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznane mu w czerwcu 2022 roku ukraińskie odznaczenie za zasługi wręczone przez prezydenta Władimira Załańskiego. Jak zaznaczył, jego decyzja ma związek z działaniami prezydenta Ukrainy honorującymi UPA. Prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka tłumaczy, że Ukraińcom UPA kojarzy się nie tylko ze zbrodnią wołyńską.
4: W historii UPA jest wiele wyczynów, wiele wydarzeń, wiele działań, które mają z ukraińskiej perspektywy znamiona bohaterstwa i do tej historii się odwołuje Załański.
1: Jednak w reakcji na decyzję Władimira Załańskiego prezydent Karol Nawrocki zaproponował, aby odebrać ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Z kolei premier Donald Tusk ocenił, że ruch ze strony Kijowa jest niepokojący z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich. Mirra Andrijewa jako pierwsza awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. Rozstawiona z numerem 8 rosyjska tenisistka wygrała z Rumunką Sereną Cirstau, a spotkanie trwało zaledwie 56 minut. Panie mecz rozegrały pod zamkniętym dachem, bo po 9 dniach letniej pogody do Paryża zawitało ochłodzenie i deszcz.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Trochę więcej słońca dziś na zachodzie Polski, więcej chmur na wschodzie i w centrum, przelotne opady deszczu, a na wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu przez 23 stopnie w centrum do aż 27 na zachodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584
7: po reklamie. Jesteśmy po 13:00, kochani. Dziś na terenie powiatu włocławskiego mnóstwo służb mundurowych, ratunkowych, ale spokojnie, to tylko ćwiczenia. Więcej opowiem o tym za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.
6: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Moi drodzy, dzisiaj na terenie powiatu włocławskiego możemy usłyszeć syreny alarmowe. Możemy spotkać bardzo dużo służb ratunkowych, ale spokojnie, spokojnie, to tylko ćwiczenia. Dziś odbywają się na terenie powiatu włocławskiego. Jak podkreślają organizatorzy, celem przedsięwzięcia jest doskonalenie współpracy różnych służb podczas działań związanych z rozległym pożarem. Takie ćwiczenia dziś na terenie powiatu włocławskiego, więc jeżeli zobaczymy bardzo dużo służb albo usłyszymy dużo syren alarmowych, nie ma powodu do niepokoju.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
4: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
5: Po reklamie.

0: popołudnie na najlepszej fali w regionie. Kochani, Dzień Dziecka za nami, ale Dzień Dziecka tak naprawdę jeszcze w naszym regionie trwa, bo w najbliższą sobotę, 6 czerwca, w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku, w siedzibie głównej przy ulicy Warszawskiej, odbędzie się kinowy seans niespodzianka dla dzieci. To w najbliższą sobotę o godzinie 11 w sali kameralnej i uwaga, wstęp jest darmowy, bezpłatny. A cóż to będzie za film dla dzieci? No właśnie, to jest niespodzianka, żeby się przekonać, trzeba się tam wybrać.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Gigantyczny wzrost rozpoznawalności twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl.
3: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
4: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
1: Po reklamie.

0: Moi drodzy, dużo dzieje się w naszym regionie, nie tylko w zbliżający się weekend, ale też w przyszłym tygodniu, bo mówiłem o weekendowym seansie dla dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku. Natomiast w przyszłym tygodniu, 11 czerwca, odbędzie się tam spotkanie z Łukaszem Nowickim, czyli aktorem filmowym, teatralnym, dubbingowym, lektorem, no i prezenterem telewizyjnym. To spotkanie w Bibliotece przy Warszawskiej 11 czerwca, czyli w kolejny czwartek o godzinie 18. Łukasz Nowicki, poniekąd związany z naszym regionem, bo to przecież syn Jana Nowickiego. Spotkanie z Łukaszem, posiadaczem chyba najpiękniejszego głosu w Polsce, 11 czerwca o 18 we Włocławskiej Bibliotece.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach z poparciem rządu. Rośnie liczba ofiar nocnego ataku Rosji na Kijów. To może być wyjątkowo suche i gorące lato. El Niño właśnie się rozkręca. Agnieszka Trojanowska-Bis. W podstawówkach będzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów. Rząd przyjął zmiany w prawie oświatowym. Nowe przepisy mają obowiązywać już od września. Jak mówi minister edukacji Barbara Nowacka, to efekt konsultacji z nauczycielami. W ponad połowie polskich szkół taki zakaz już obowiązuje.
2: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania. Mamy świadomość, że niedoskonałe. Mamy świadomość, że to tylko element.
1: Nowacka, to efekt konsultacji z nauczycielami. W ponad połowie polskich szkół taki zakaz już obowiązuje.
2: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania. Mamy świadomość, że niedoskonałe. Mamy świadomość, że to tylko element. Mam nadzieję, że poprawi po pierwsze siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność i sprawczość. Po drugie, wprowadzi porządek i higienę cyfrową w szkołach.
1: Rząd zajął się też projektami ograniczającymi dostęp do treści szkodliwych w internecie. Chodzi o dostęp do pornografii i usuwanie szkodliwych treści. Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września.

0: A od jutra nakaz jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach oraz hulajnogach tradycyjnych i elektrycznych.
1: Zakładasz kask?
2: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę. No, u nas na przykład w klasach starszych dzieci jak wariaty jeżdżą po ulicach na hulajnogach elektrycznych, nie mają kasku, po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
0: Za brak kasku dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł, który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Co najmniej 17 osób zginęło, a prawie 100 jest rannych w wyniku nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Dzisiejszej nocy Moskwa zaatakowała Kijów oraz Dniepr. Celem stały się obiekty cywilne, m.in. budynki mieszkalne, przychodnia medyczna i stacja benzynowa. Ten atak to efekt ostatnich niepowodzeń rosyjskiej armii na froncie, mówi korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie Piotr Andrusieczko.
3: W sytuacjach, kiedy rosyjska armia nie jest w stanie pokazać właśnie sukcesów na froncie, no to wtedy jest to jakby w pewien sposób nadrabiane właśnie tymi uderzeniami na tyły, na cywilne obiekty, na ukraińskie miasta.
0: Podczas rosyjskiego ataku wykorzystano 600 dronów, 90 rakiet i pocisk balistyczny Oriesznik. Ukraińskie służby informują, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Amerykańscy żołnierze kończą rotację na Litwie. Termin przybycia nowych sił nie jest jeszcze znany. Akcję wycofania się z Litwy po zakończeniu swojej misji rozpoczęło ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem. Dotychczas zmiany rotacji odbywały się bez zakłóceń. Żołnierze USA przybywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzednią grupę. Władze litewskie informują, że Wilno otrzymało od Waszyngtonu zapewnienie o utrzymaniu amerykańskiej obecności wojskowej na Litwie. Przed wyjątkowo silnym zjawiskiem pogodowym El Niño w tym roku ostrzega Światowa Organizacja Meteorologiczna. El Niño polega na ogrzewaniu się wód powierzchniowych w strefie równikowej Pacyfiku do ponadprzeciętnego poziomu. W najbliższych miesiącach zjawisko to dojdzie do stanów prawdopodobnie najsilniejszych od dekad. Od czerwca do sierpnia należy spodziewać się ponadprzeciętnych temperatur powietrza w większości regionów świata, które mogą się utrzymać nawet do listopada. Szczególnie zagrożone suszą i pożarami będą Ameryka Południowa, Azja Południowo-Wschodnia i Australia.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Zachmurzenie umiarkowane na wschodzie, szczególnie duże i tam możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze, podczas których możliwy będzie także grad. Na termometrach do 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, najcieplej jednak na zachodzie, tam do 26 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama.
6: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
7: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
5: Po reklamie.
8: To już po 14:00 wtorkowe popołudnie. A propos, właśnie za moment zajrzymy sobie do kalendarza. W tej godzinie nie zabraknie też naszej rozmowy dnia, a ja przypomnę, że mnóstwo informacji z regionu o każdej porze dnia i nocy znajdziesz na www.kujawy.info.
5: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: wtorek, drugi dzień czerwca, kochani, niby do lata, tego astronomicznego na przykład, 18 dni. Ale okazuje się, że lato meteorologiczne już się rozpoczęło i to wczoraj, 1 czerwca, no to te słońce to chyba na L4 poszło od samego początku. 18 dni jednak do tego astronomicznego lata, obawiam się, że znowu formy nie uda się zrobić. Ale spokojnie, w przyszłym roku to już na pewno będzie sukces.
1: Reklama. Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
2: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Fajansowe Sny w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 7 czerwca o 18 na bulwarach Marszałka Piłsudskiego wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki i TD. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
0: Po reklamie.
3: Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
4: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, zastępca prezydenta Włocławka, pan Jarosław Zdanowski. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Zacznijmy oczywiście od tego gorącego tematu, jakim są zielone tereny Śródmieścia. Do ich zazielenienia daleka jeszcze droga, ale chociaż do przejezdności proszę nam powiedzieć, że już taka krótsza, bo czekamy na to wszyscy z dużą niecierpliwością.
5: Jak widzimy, wykonawca zintensyfikował swoje prace na tej inwestycji i mamy nadzieję, że w czerwcu cała droga, całe zielone Śródmieścia, czyli Jagiellonia, Szczęśliwa, Zduńska będą dostępne dla mieszkańców.
4: W czerwcu.
5: Tak, mówimy o czerwcu.
4: Tak. Czy mówimy te wszystkie skrzyżowania, które
5: również.
4: Czyli taki jest plan na teraz.
5: Rozmawiamy z wykonawcą, wywieramy presję, wiadomo, aczkolwiek z tyłu głowy mamy zawsze to, że to są nasi podwykonawcy i martwimy się też o to, żeby nie zostali oni bez zapłaconych faktur. Więc musimy także z tym wykonawcą.
4: Czyli to jest trochę tak, że na kompromisie zależy wszystkim, żeby jednak...
5: Tak, ja mówię, że kompromis jest najważniejszy, on służy i nam, i wykonawcy. Też nie zapominajmy, że jednak regulacje prawne, które tutaj jasno mówią, że jak nawet zawieramy umowę, to powinniśmy dążyć do tego, aby tę umowę zrealizować. I ten obowiązek ciąży także na inwestorze, ale również i na wykonawcy.
4: Ten sam wykonawca realizuje UNERW na ulicy 3 Maja. Realizuje to, nie wiem, czy to jest dobre i odpowiednie w tej chwili słowo, bo niewiele się tam w ostatnim czasie dzieje.
5: No, niewiele się dzieje. Była rozmowa z wykonawcą. Wykonawca przedstawił nam swoje tłumaczenia. Mamy swoje zdanie na ten temat. Wiemy, że na początku pojawił się problem oczywiście z drzewami, o których stan był każdy, no, wykonawca był zatroskany. Przebadaliśmy te drzewa. Drzewa są naprawdę w dobrej kondycji, jeżeli chodzi o ich żywotność. I z tego, co widzimy, to powstało kilka problemów, jeżeli chodzi o sieć, ale miejmy nadzieję, że tutaj też prace będą zintensyfikowane, tak jak na zielonych terenach Śródmieścia.
4: Czyli myślicie, że trochę jest też tak, że właśnie te zielone tereny Śródmieścia, które wymagały w tym momencie rzucenia wszystkich sił na nie, tak? Zatrzymało 3 maja?
5: Podejrzewamy, aczkolwiek tutaj tłumaczenia wykonawcy są inne. No i jest w czasie, tak? Powiedzmy sobie szczerze, ma czas do końca października, jeżeli chodzi o realizację i uważa, że jest w terminie. Ma zamknięty oczywiście pierwszy etap, drugiego etapu nie otwiera, czyli tego na odcinku od ulicy Żabiej do Starego Rynku i nie będzie zgody na prowadzenie prac na tym odcinku, dopóki nie zakończą się prace na odcinku
4: od Placu Wolności. Możemy być tego pewni, my
5: tak.
4: Mieszkańcy.
5: Tak, nie wyrazimy zgody na to, żeby wszedł dalej i rozkopał nam dalszą część ulicy 3 Maja, nie kończąc tego pierwszego odcinka, tylko pierwszego etapu.
4: No czyli... to nie mogę nie zapytać w tym momencie, czemu wyraziliście zgodę na ten drugi etap, kiedy się nie zakończył pierwszy, bo z tego co kojarzę, to miało być tak, że no dopiero po zakończeniu pierwszego etapu będzie drugi, tymczasem mamy chyba dwa etapy.
5: Dwa etapy, znaczy ja wytłumaczę tak, że pierwszy etap, który został rozkopany, czyli jest uporządkowanie terenu, wywiezienie gruzu, wykonanie podbudowy, później jest pierwsze prace, które są związane z przebudową, tak? Czyli podbudowa, ewentualnie jakieś porządkowanie sieci, elektryka, ale w tym czasie, jeżeli chodzi o drugi etap, wykonawca ma prawo dokonywać rozbioru, czyli powiem tak, tutaj już wykonywać prace na bieżąco budowlane, czyli związane z realizacją już przebudowy ulicy, a na drugim etapie rozbiórkowe, tak? Czyli rozbiórkuje, przygotowuje sobie plac budowy, stąd po prostu ma jakby te dwa duże odcinki zajęte. I tutaj za bardzo nie można było powiedzieć, że skończysz pierwszy etap, czyli etap od Placu Wolności do ulicy Piekarskiej, dopiero cię wpuścimy na drugi etap, dlatego że no, tak harmonogram prac przewidywał, że pierw rozbiera, pierwszy etap wchodzi z maszynami, ale już drugi w tym czasie też sobie rozbiera, przygotowuje sobie po to realizację, tylko my widzimy teraz, że rozebrał wszystko, a nie realizuje prac na pierwszym odcinku.
4: Tak?
5: No i to najbardziej denerwuje, nie tylko nas.
4: Uczestniczących i
5: tak, no bo to
4: gdyby coś się działo, cokolwiek to nie byłoby.
5: Myślę, że tak, a tutaj jednak ta współpraca z tym wykonawcą no, jest dosyć chłodna, no stąd też u nas wizyta przedstawicieli już z Warszawy, wykonawcy i deklaracja tutaj współpracy jakby z przedstawicielami już z Warszawy, firmy Bazola.
4: Dobrze, to teraz może lepsze informacje w kwestii mieszkalnictwa. We Włocławku kolejne mieszkania będą powstawały, to i tak pewnie nie zaspokoi potrzeb Włocławian, bo widać, że są one co dziwo, mimo właśnie tego, że mieszkańców bywa bardzo duże, bo mieszkań na sprzedaż i ceny tych mieszkań jakby o tym świadczą. świadczą?
5: Świadczą oczywiście i mieszkania, które są budowane przez deweloperów, ale także te nasze. No teraz ostatni, który nabór jest trwa, znaczy zakończył się, na Brzeską został zakończony. Mhm. Teraz na Maślaną na te 23 lokale. Za chwilę będzie też nabór na ulicę Celulozową na 42 lokale i pewnie następne w kolejności będą lokale, które wybudujemy na ulicy Tumskiej a 3 Maja, ulicy Cygance. Do tego planujemy budowę 4 bloków i prawie blisko 200 mieszkań na ulicy Cienistej, bo są tam 4 bloki, a także dalszą przebudowę w ramach rewitalizacji kamienicy 3 Maja. To będzie kamienica 3 Maja 14, 16 oraz 22. Jest to faktycznie trochę dziwne, że to zapotrzebowanie na te mieszkanie jest tak duże, a mieszkańców ubywa, co nas bardzo dziwi.
4: Analizowaliście to jakoś?
5: Widzimy też, że dużo mieszkańców wyjeżdża jakby za komfortem, tak? Czyli zamieszkiwanie, czyli jednak chce budować domki, które w obszarze, no bo jak patrzymy, gdzie ci mieszkańcy migrują, to jest to głównie gmina Miasto Włocławek, gmina Fabianki, tam tych mieszkańców przybywa, a u nas ich ubywa.
4: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Moim Państwa gościem był zastępca prezydenta Włocławka, pan Jarosław Stanowski.
5: Dziękuję również.
3: To jest temat na 101,4 FM. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: tak sprawdzam sobie kalendarz, kochani. Drugi dzień czerwca, każdego dnia jest jakieś święto. Dziś, uwaga, dzień bez krawata. Czyli co? Klienci dzisiaj będą bardzo męczący. Awanturujący się, bo wiadomo, wiadomo.
1: Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
2: Reklama. Gigantyczny wzrost rozpoznawalności.

0: Michany, szeroki asortyment, a sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39, to najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rząd zadowolony z zakazu smartfonów w szkołach, ale są sceptycy. Paraliż na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada. Poznaliśmy godzinę jutrzejszego meczu Maji Chwalińskiej w Paryżu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rząd przyjął przepisy zakazujące używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Sceptyczni do tych rozwiązań są aktywiści z akcji uczniowskiej. Uważają, że taki zakaz to fikcja, łatwo go będzie obejść, a rządzący grają pod tak zwaną publiczkę. Potrzebna jest edukacja, a nie zakazy, mówią Paweł Mrozek oraz Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej.
2: Widać było, że się dzieje, więc my oceniamy raczej tutaj te propozycje jako populizm, populistyczne hasła.
3: Kolejny raz decyzje o naszej codzienności zapadają za zamkniętymi drzwiami. Nikt nas, młodych ludzi, nie zapytał, czy tego chcemy, czy nie.
2: Liczymy jednak, że na etapie prac parlamentarnych uda się ten zakaz odroczyć w czasie przynajmniej do następnego roku, gdy już zobaczymy, czy edukacja zdrowotna ma szansę zaistnieć.
1: Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września. Stanowczego potępienia decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA chcą radni PiS z Lublina. Przygotowali projekt uchwały, w którym Rada sprzeciwia się przedstawieniu jako bohaterów osób i formacji odpowiedzialnych za ludobójstwo. To kolejne miasto po Przemyślu, w którym radni występują z takim wnioskiem.
4: Przeciwstawiamy się próbie relatywizowania tej historii, życia Polakom, którzy zostali w brutalnym sposób zamordowani. Nie przywrócimy, ale możemy zadbać o pamięć o naszych rodakach.
5: To jest w mojej ocenie, w moim odczuciu plucie nam w twarz.
6: Wyobraźmy sobie, że jednej z dywizji Bundeswehry ktoś wpadnie na pomysł nadać imię bohaterów SS. Wyobrażamy sobie taką sytuację? Nie jesteśmy w stanie nie reagować, musimy zareagować.
1: Mówili radni Robert Derewenda, Justyna Budzyńska, Andrzej Pruszkowski i Tomasz Pitucha. O tym, czy cała lubelska rada uchwałę przyjmie, przekonamy się na sesji pod koniec czerwca. To nie są wakacje marzeń. Tysiące pasażerów koczują od soboty na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada na portugalskiej wyspie São Miguel. Paraliż portu lotniczego imienia Jana Pawła II jest efektem utrzymującej się od soboty nad portugalską wyspą mgły. Władze azorskiego lotniska, na którym odwołano już ponad 200 lotów, przekazały, że w kilku pomieszczeniach portu lotniczego przygotowano dla podróżnych łóżka polowe. Z powodu paraliżu lotniska od soboty nie mogło odlecieć ponad 17 tysięcy osób. Przed polską tenisistką Mają Chwalińską mecz o półfinał Rolanda Garrosa. Jutro w Paryżu Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Co Polka mówi o swojej rywalce?
7: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
1: Jutrzejszy mecz Maji Chwalińskiej z rosyjską tenisistką Anną Kalińską ma rozpocząć się o 11. Zwyciężczyni w półfinale zagra albo z liderką rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką, albo Rosjanką Dianą Schneider.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś i jutro z temperaturą do 27 stopni, ale też z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Dziś burzowo na wschodzie kraju, a jutro front burzowy przeniesie się nad zachodnią połowę Polski. Najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich do 18 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
9: Co robisz?
10: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
9: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
10: Serio? A co z serwisem?
9: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
10: Brzmi dobrze.
9: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
10: To mnie przekonałeś.
9: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie.
11: Jesteśmy już po 15:00, po południe we wtorek. Kochani, w tej godzinie porozmawiamy o zmianach dla najmłodszych użytkowników i rowerów, i hulajnóg elektrycznych, bo zmiany w prawie wchodzą w życie od jutra. Wszystkie szczegóły za moment.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: słuchajcie, od jutra będą zmiany w ruchu drogowym. Zmiany, które dotkną najmłodszych, a w zasadzie nie dotkną, tylko pozwolą na przykład uratować ich życie czy zdrowie. Taki jest przynajmniej plan. Od jutra dzieci, które nie ukończyły jeszcze 13 roku życia, mogą jeździć hulajnogą elektryczną wyłącznie w strefie zamieszkania, a więc między innymi po drogach wewnętrznych, alejkach czy osiedlowym chodniku. Zawsze też muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej. To dotyczy dzieci, młodzieży poniżej 13 roku życia. Od jutra zmiany w przepisach. My wracamy do grania i pędzimy przez ten wtorek w stronę długiego weekendu oczywiście.
1: Reklama.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia Kowalstwo Artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Nowe przepisy dotyczące najmłodszych uczestników ruchu. Znany influencer odwiedził Pixland we Włocławku. Oraz 17-latek oszukał seniorkę metodą na policjanta. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Już od jutra zmienią się przepisy dotyczące najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach podczas korzystania z rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy, których w ostatnich latach przybywało wraz z rosnącą popularnością jednośladów. Mówi Piotr Kowal, poseł na Sejm RP.
3: Czyli od teraz to, o co apelowały różnego rodzaju organizacje, które mówiły o bezpieczeństwie dzieci, że dołączamy do tych krajów, które mają obowiązek stosowania kasków. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że według badań obrażenia głowy, które występują u użytkowników ruchu drogowego, obrażenia głowy to jest nawet do 41% danych, które posiadamy. To jest bardzo dużo, a kask, szczególnie u dzieci, czyli u osób, które dopiero kształtują się pod każdym względem, również jeżeli chodzi o swoją fizjonomię, o grubość kości, to jest inwestycja w ich bezpieczeństwo, w ich zdrowie, a nawet w ochronę przed utratą życia.
2: Warto przypomnieć również, że sam kask nie wystarczy. Powinien być właściwie dobrany do wieku i obwodu głowy dziecka. Dobrze zapięty oraz posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Tylko wtedy będzie skutecznie chronił podczas jazdy. Za brak kasku dziecku do 16 roku życia przewidziano mandat w wysokości 100 zł. Policja i eksperci przypominają jednak, że celem nowych przepisów nie jest karanie, a zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych. Zamiast siedzieć przed ekranem telefonu, można aktywnie spędzać czas, bawiąc się i rywalizując z innymi. Przekonywali się o tym uczestnicy wyjątkowego wydarzenia, które z okazji Dnia Dziecka odbyło się we włocławskim Pixlandzie. Na najmłodszych czekały interaktywne gry, mnóstwo ruchu oraz spotkanie z popularnym twórcą internetowym Toffee Crispem. YouTuber podkreślał, że stara się zachęcać swoich widzów do aktywności fizycznej i odrywania się od ekranów telefonów. I jak mówi, nowoczesne, interaktywne formy zabawy mogą być świetnym sposobem na połączenie ruchu z rozrywką. Mówi Toffee Crisp.
4: Chcę też uaktywnić moich widzów na właśnie różne przeróżne aktywności fizyczne. Ja też za moich młodych czasów nie bardzo na WF-ie uczęszczałem, ale chcę odbić sobie to też i wśród młodych, którzy mnie tak napełniają energią, ale też i zachęcić do tej dobrej zabawy, że wystarczy faktycznie nie tylko siedzieć w telefonach, wystarczy wyjść i faktycznie można super rzeczy ze znajomymi porobić. I wydaje mi się, że dzisiejsze to wydarzenie takim jest trochę moim małym sukcesem, bo bardzo się cieszę, że dużo osób też chciało właśnie przyjść, poskakać i się dobrze pobawić.
2: Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Dzieci mogły nie tylko wspólnie się bawić, ale także zrobić sobie zdjęcie z internetowym idolem, zdobyć autograf i porozmawiać ze swoim ulubionym twórcą.
5: Jeżeli chodzi o samego gościa, czyli Toffee Crispa, no oglądasz go na co dzień, znasz go?
6: Tak, znam. Bardzo często mi się jego filmiki wyświetlają i oglądam.
5: I lubisz jego content?
6: Tak.
5: A co najbardziej w nim lubisz?
6: No te jego filmiki komediowe, on ma fajny humor.
2: Wydarzenie pokazało, że Dzień Dziecka można świętować nie tylko przy grach komputerowych czy smartfonach. W Pixlandzie nie zabrakło ruchu, emocji i dobrej zabawy, a spotkanie z Toffee Crispem było dla wielu młodych uczestników dodatkową niezapomnianą atrakcją. Mogileńscy policjanci zatrzymali 17-latka podejrzanego o oszustwo metodą na policjanta. 83-letnia mieszkanka Inowrocławia zmanipulowana przez fałszywą policjantkę zostawiła przed mieszkaniem 50 tysięcy złotych. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego podczas kontroli drogowej w okolicach Mogilna. Mężczyzna podróżował Mercedesem, którego kierowca próbował uciec przed policją i wpadł do rowu. Przy 17-latku znaleziono skradzione pieniądze, które zostały odzyskane. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mieszkańca Oleśnicy na 2 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Policja nadal poszukuje drugiego uczestnika zdarzenia.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Do tematu, o którym mówiłem przed chwilą, wspominałem o niektórych zmianach dla użytkowników hulajnóg elektrycznych, tych najmłodszych. Zmian jest jednak więcej. Przede wszystkim rowerzyści, hulajnogarze, deskorolkarze, mający do 16

0: Reklama.
1: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
0: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Stopy procentowe bez zmian to decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego ataku na Ukrainę. Ukrainka i Rosjanka pierwszymi półfinalistkami Rolanda Garrosa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Na początek ta wiadomość z ostatniej chwili. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Co najmniej 18 ofiar śmiertelnych, w tym dwoje dzieci, to bilans nocnego zmasowanego ataku na Ukrainę. Najwięcej osób, 12, zginęło w Dnieprze, 6 w Kijowie. A więcej o tym Tomasz Orchowski.
2: Ukraińskie władze przekazały, że w ataku ucierpiała infrastruktura cywilna i obiekty energetyczne. Ponad 100 osób zostało rannych. Rosjanie wysłali nad Ukrainę ponad 650 dronów i więcej niż 70 pocisków różnego rodzaju. Moskwa przegrywa na froncie, więc sięga po terror wobec cywilów, podkreślają władze w Kijowie. To potwierdzają analizy. AFP przekazała, że Ukraina drugi miesiąc z rzędu odbiła w maju z rąk Rosjan więcej terytorium niż go straciła. Rosjanie twierdzą, że uderzyli na cele wojskowe. Będziemy dalej prowadzić takie działania, zagroził rzecznik Kremla.
1: Na 16 lat kolonii karnej skazał rosyjski sąd programistę z belgijskim i rosyjskim obywatelstwem tylko za to, że przelał on pieniądze swojej byłej dziewczynie na Ukrainie. O sprawie informuje portal Nowaja Gazeta. Michał Łoszczynin wyjechał z Rosji pod koniec lat 90., ale został zatrzymany, gdy przyjechał do Rosji odwiedzić chorego ojca w trakcie ostatnich wakacji. Służba bezpieczeństwa przeszukała jego telefon, w którym znaleziono korespondencję i ukraińskie kontakty rodziny byłej partnerki. Mężczyzna już w sierpniu został oskarżony o zdradę stanu, miał być bity i torturowany. W listach z rosyjskiego aresztu pisze, że nie zdawał sobie sprawy, jak może zakończyć się jego wizyta u ojca. Jutro zmieniają się przepisy o ruchu drogowym. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy obowiązku jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Najmłodsi potwierdzają, że warto dbać o głowę.
3: Można się bardzo mocno połamać bez kasku albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
1: Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach, hulajnogach elektrycznych, a także innych urządzeniach transportu osobistego, czyli na przykład na elektrycznych deskorolkach. Za brak kasku dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł. Który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Znamy już pierwsze dwie półfinalistki tenisowego Rolanda Garrosa. To Ukrainka Marta Kostiuk i Rosjanka Mira Andrijewa. Jutro o to, by znaleźć się w pierwszej czwórce turnieju, zagra sensacja paryskiego turnieju Maja Chwalińska z Anną Kalińską.
4: Na pewno dziewczyna z czołówki, już od chyba kilku lat tam jest, więc na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no pewnie będzie w roli faworytki, ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
1: A jutrzejszy mecz ćwierćfinałowy Maji Chwalińskiej z Anną Kalińską odbędzie się o 11:00. Pokaże go Eurosport.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do 27 stopni dziś i jutro. Taka temperatura na zachodzie kraju, natomiast nad morzem i w rejonach podgórskich chłodniej do 18, a w centrum około 21-22 stopni. Przelotne opady deszczu zarówno dziś, jak i jutro. Burze dziś na wschodzie kraju, jutro na zachodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
6: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
7: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
0: Po reklamie.
8: Jesteśmy po 16 i w tej godzinie między innymi zajrzymy do świata polskiego show biznesu. Porozmawiamy o detektywie i okazuje się, że faktycznie niebawem może być detektywem, o detektywie Rutkowskim, który zaliczył potężną wpadkę.

0: Zajrzyjmy do świata show biznesu, chociaż no niby nie do końca. Detektyw Rutkowski, który od wielu lat się o tym mówi, od 20, tak naprawdę detektywem nie jest, bo nie ma licencji, no to właśnie się pochwalił, że detektywem zostanie. Pokazał dokumenty ze szkolenia na detektywa, tylko właśnie, pokazując te dokumenty w internecie, pokazał też swój PESEL, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, a także imiona rodziców i rodowe nazwisko matki. Krótko mówiąc, wszystkie wrażliwe dane. No i teraz ktoś chociażby mógłby wziąć kredyt na detektywa, choć jeszcze nie detektywa Rutkowskiego. W sumie to może być jego pierwsza sprawa po szkoleniu.
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010 54 413 7010 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
3: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg kryoterapii w prezencie. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
3: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Fajansowe Sny w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 7 czerwca o 18 na bulwarach Marszałka Piłsudskiego wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki i TD. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych wojewódzkiego. Już 7 czerwca o 18 na bulwarach Marszałka Piłsudskiego wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki i TD. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych województwa kujawsko-pomorskiego. Świętuj z nami.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Mieli przejechać, trafili na barierki. Popołudniowy szczyt zamienił się w drogowy koszmar. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Remonty prowadzone w różnych częściach Włocławka od miesięcy budzą emocje wśród kierowców. Mieszkańcy zwracają uwagę nie tylko na skalę prowadzonych prac, ale również na często zmieniającą się organizację ruchu. Utrudnienia można spotkać zarówno w centrum miasta, jak i na osiedlowych ulicach. Władze miasta przyznają, że obecnie realizowanych jest kilka dużych inwestycji, choć część z nich zbliża się już do końca. Mówi Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka.
2: Planujemy już niedługo, w połowie, mam nadzieję, czerwca, otworzyć ulicę Energetyków. To będzie ta ulica, która zostanie otworzona. Liczymy na to, że też w czerwcu uda nam się zamknąć sprawę zielonych terenów Śródmieścia, czyli ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej i Zduńskiej, przebudowy oraz Zielonego Rynku. Jeżeli chodzi o zamknięcia ulic, to niebawem może być dojść do prac na ulicy Wysokiej, Długiej i Kapitulnej, gdzie zamierzamy wybudować rondo turbinowe.
1: Kierowcy od dłuższego czasu szczególnie narzekają na prace prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Śródmieścia. Jak podkreślają mieszkańcy, zdarzają się sytuacje, gdy ulica przejezdna jednego dnia lub wieczoru następnego ranka jest już zamknięta. Tak było między innymi dziś rano na ulicy Chmielnej, gdzie czasowe ograniczenia ruchu zaskoczyły część kierowców jadących do pracy. Kilka godzin później przejazd był już ponownie możliwy, co wywołało dodatkową dezorientację. Mówi Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka.
2: To są chwilowe zamknięcia i one służą przede wszystkim rozładunku materiałów, który służy do realizacji prac budowlanych. Stąd po prostu wykonawca na pewien czas zamyka na czas rozładunku tylko tych materiałów. Tak? Czyli przywozi albo kostkę, czy zieleń. Potrzebuje tego tej chwili czasu, żeby ten materiał rozładować. Stąd po prostu te zamknięcia wynikają, ale one są naprawdę krótkotrwałe i tylko w ograniczonym czasie.
3: Czyli w przypadku tych większych zamknięć wszystko jest...
2: Tak.
3: Są mieszkańcy informowani na bieżąco.
2: Tak, jak najbardziej. O większych, dłuższych zamknięciach są my informowani. To są naprawdę techniczne, krótkie zamknięcia podyktowane tym, aby po prostu usprawnić pracę na inwestycji. No tutaj widzimy, że pod ruchem są prowadzone prace na zielonym rynku. Też tak się mówiliśmy z wykonawcą, że jak będzie dopuszczał do ruchu kolejne przejazdy, będziemy pozwalać mu na zamknięcie. Jeżeli dopuścił do przejazdu zielony rynek, pozwoliliśmy na zamknięcie ulicy Królewieckiej, tak? Jeżeli te przejazdy na ulicy Królewieckiej zostanie udrożniony, zielony rynek w pełni, to pewnie będzie miał szansę do kończenia prac na ulicy Świętego Antoniego czy Chmielnej, aczkolwiek on tam ma prace prowadzone są połówkowo, więc przypuszczam, że te przejazdy będziemy chcieli utrzymać, tak? No zobaczymy, pewnie to będą naprawdę krótkotrwałe zamknięcia, jeżeli chodzi o te przejazdy.
1: Jeszcze większe problemy pojawiły się jednak po południu, w czasie największego natężenia ruchu. W rejonie ulicy Bojańczyka kierowcy natrafili na ustawione barierki i zamknięty przejazd. Wielu kierowców wjeżdżało w ulicę przekonanych, że będzie mogło przejechać dalej, ponieważ wcześniej nie było informacji o zamknięciu ani wyznaczonych objazdów. Samochody musiały zawracać, a to szybko przełożyło się na korki w centrum miasta i dodatkowe utrudnienia na sąsiednich ulicach. Sprawą zainteresował się również radny Rady Miasta Włocławek Daniel Tobiasz, który pojawił się na miejscu i podjął interwencję. Jak przekazał po rozmowach z Pawłem Zezelewiczem z Wydziału Dróg Transportu Zbiorowego i Energii oraz zastępcą prezydenta Jarosławem Zdanowskim, wykonawca realizujący inwestycję Zielone Tereny Śródmieścia nie posiadał zgody na zamknięcie tego skrzyżowania. Jak się dowiedzieliśmy, zamknięcie miało zostać wprowadzone samowolnie, bez wcześniejszych uzgodnień z miastem i bez odpowiedniego poinformowania mieszkańców. Dodatkowe kontrowersje wzbudził fakt, że oficjalna informacja o zamknięciu ulicy pojawiła się dopiero po interwencjach mieszkańców i radnych. Choć utrudnienia występowały już wcześniej i były odczuwalne w popołudniowym szczycie komunikacyjnym, dopiero o godzinie 15:20 do mediów trafił komunikat przesłany przez ratusz na podstawie informacji przekazanej przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. W przesłanym mailu poinformowano, że z powodu prowadzonych dziś prac na inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia związanych z układaniem nawierzchni asfaltowej na drodze rowerowej przy Zielonym Rynku ulica Bojańczyka na wysokości Urzędu Miasta będzie nieprzejezdna do około godziny 16. Problem w tym, że wielu kierowców o zamknięciu przekonało się znacznie wcześniej, dopiero na miejscu, natrafiając na postawione barierki. To właśnie brak wcześniejszej informacji i oznakowania miał wywołać największe niezadowolenie mieszkańców oraz doprowadzić do korków w centrum miasta.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: słuchajcie, czy AI zabierze nam pracę? Najbogatszy człowiek na świecie, albo też jeden z dwóch, trzech najbogatszych, bo to wiadomo, czasem się tam zmienia o parę drobnych milionów, Jeff Bezos powiedział, że rozpoczyna się era wielkiego dobrobytu przez AI i w ogóle nie trzeba się przejmować. No i pojawiły się takie pytania, skoro tak, to skąd te kilkanaście tysięcy zwolnień w jego firmie? Po różnych automatyzacjach AI. Bo pewnie faktycznie nadchodzi era dobrobytu, jego dobrobytu.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek.

0: Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Raty kredytów bez zmian, bo nie zmieniły się stopy procentowe. Chowanie się w toaletach szkolnych ze smartfonem komentuje premier. W długi czerwcowy weekend koleje wydłużą najpopularniejsze składy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też i raty, i to prawdopodobnie na dłużej. Inflacja rośnie powyżej 3%, ale jednak rośnie wolniej niż obawiali się ekonomiści, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
2: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. Więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
1: Z drugiej strony są oszczędzający na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża, choć stopy stojące w miejscu spowodują, że banki ze zmniejszaniem procentów od naszych pieniędzy przyhamują. Smartfony w podstawówkach mają iść w odstawkę. Rząd zdecydował o zakazie korzystania z urządzeń przez uczniów w szkołach podstawowych. Będą wyjątki, gdy tak zarządzi nauczyciel albo ze względów zdrowotnych ucznia, ale jak twierdzi premier Donald Tusk, zakaz ma edukować i dawać jasny przekaz.
3: Będziemy słyszeli głosy, że łatwo obejść taki zakaz. W przerwach to i tak dzieciaki, nie wiem, chowają się w toaletach i korzystają z telefonu, ale no, jest różnica. Łamać zakaz, a co innego mieć pełną swobodę korzystania.
1: Sam zakaz nie wystarczy, mówi Magdalena Biegaj, prezes Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
4: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów. Zakaz bez dostarczenia szkole narzędzi, czyli jakiegoś rodzaju przewodnika, manuala, jak to krok po kroku zrobić, jest nieskuteczny po prostu. W związku z czym obudzimy się w takiej samej rzeczywistości 1 września, kiedy ustawa ma wejść.
1: Jak wynika z deklaracji, aż 70% młodych ludzi przyznaje, że jest uzależniona od korzystania ze smartfonu. Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie w tym tygodniu mają dostać pierwsze zasiłki. Pierwsze wsparcie to 8 tysięcy złotych, potem do 200 tysięcy na odbudowę. To pomoc podobna do tej z czasu powodzi.
5: Cały strop jest przesunięty, bo góra, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
6: Jak się trzymamy? Musimy się trzymać. Głowa do góry i musimy myśleć, co teraz z tym wszystkim zrobić. Ręce, rękawy podwinąć i dać się do pracy.
1: Zniszczone domy są zabezpieczone. Do kilku obowiązuje zakaz wstępu. Poszkodowane rodziny mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Samoloty od 3 godzin nie wylatują i nie lądują w Belgii. Ruch lotniczy został wstrzymany w związku z akcją protestacyjną pracowników służb kontroli ruchu lotniczego. Paraliż belgijskich lotnisk potrwa do godziny 21. Pracownicy protestują przeciwko warunkom uruchomienia nowej wieży kontroli lotów w Namur. Od przyszłego roku centrum to ma przejąć i scentralizować obsługę wież kontroli ruchu lotniczego na lotniskach w Lisz i Charleroi. A u nas długi czerwcowy weekend. Z tego powodu ukłon w kierunku turystów robią PKP Intercity. Już od dziś do 7 czerwca, czyli do niedzieli, najpopularniejsze pociągi będą wydłużone o dodatkowe 590 wagonów.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Bardzo ciepło, ale na zachodzie kraju jedynie, bo do 27 stopni dziś i jutro, natomiast w centrum do 22, a nad morzem i w rejonach podgórskich, gdzie najchłodniej, do 18 stopni. Dziś na wschodzie najwięcej chmur i możliwe burze, jutro front burzowy przeniesie się nad zachodnią Polskę.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
8: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie.
9: Anwil Włocławek zmieni trenera na nowy sezon Orlen Basket Ligi. Więcej o tym porozmawiamy sobie w tej godzinie. Jesteśmy po 17. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Cześć.
0: Po polsku na 101.4 FM.

prosiłem, że mnie wciąż unikasz.

polsku.

0: wtorek, kochani, wtorek. No człowiek by normalnie powiedział, ojejku, dopiero wtorek, dopiero. A tu zobaczcie, niby drugi dzień roboczego tygodnia i wpół do weekendu. Jakoś tak od razu człowiek więcej energii nabiera, nie? Towarzyszymy wam i gramy właśnie takie przeboje. Zrób głośniej, koniecznie.
1: Reklama.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie.
2: Także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie.

0: Włocławek, delikatnie mówiąc, nie może uznać ostatniego czasu za udany. No i właśnie, nowy prezes Hubert Heyman na dzisiejszej konferencji prasowej poinformował, że Anwil chce zmienić trenera. Co prawda trener Ginzburg ma jeszcze wiążący go kontrakt, ale Anwil już odbył rozmowy w sprawie polubownego rozwiązania tego kontraktu. W najbliższych dniach możemy poznać więcej szczegółów, a wszystko to, co było poruszone na dzisiejszej konferencji prasowej, przeczytacie na www.kujawy.info.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, chodzimy do gry?
4: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
1: Po reklamie.

Kilkanaście minut do 18:00. Punktualnie o tej godzinie oczywiście usłyszycie wiadomości z kraju i ze świata, a następnie mnóstwo grania i zero gadania. Takie popołudnia to tylko u nas. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Cześć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku może wynieść prawie 5 tysięcy. Synoptycy donoszą długi weekend bardzo ciepły, ale deszczowy. Zaczęły się rekrutacje na studia wyższe. Sporo nowych kierunków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku w wysokości 4986 zł. Taką rekomendację wyda rządowi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd musi przedstawić swoje założenia w tej sprawie do połowy czerwca. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła będzie sporo i często padać. Takie są generalne prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale w zasadzie wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze. Mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
2: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
1: Zdaniem meteorologów przewidywana na najbliższe dni aura jest typowa właśnie dla początku czerwca, a większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom. Gorąco ma być tego lata nie tylko w Polsce. ONZ ostrzega przed wyjątkowo silnym w tym roku zjawiskiem El Niño. Powoduje ekstremalne zjawiska pogodowe na świecie. Ponad przeciętnie wysokie temperatury mogą się utrzymać nawet do listopada. Od jutra młodzież w wieku do 16 lat będzie musiała jeździć na e-hulaj.

0: nogach w kasku. Zmieniają się przepisy. Co na to sami zainteresowani? Pyta Agnieszka Wynarska.
1: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
2: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
3: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
2: A ile siostra ma lat?
3: 13.
0: Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu. Słowo o polityce. Nie będziemy gdybać, odpowiada rzecznik rządu na pytanie, czy premier poprze wniosek prezydenta o odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Posiedzenie kapituły orderu zaplanowane jest na poniedziałek.
4: To nie jest miejsce, żeby gdybać. Jeżeli taki wniosek przyjdzie, to wtedy będzie można się do tego odnieść.
0: Prezydent Karol Nawrocki zaproponowałby odebrać order Orła Białego Zełenskiemu po tym, jak ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Donald Tusk stwierdził, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza polską wrażliwość historyczną. Unia Europejska chce zezwolić na polowania na kormorany. Pod wnioskiem podpisało się 9 państw, w tym Polska. Ornitolodzy są temu przeciwni, tłumaczy profesor Marcin Polak z Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody UNCS-u w Lublinie.
5: On poluje na właśnie chore, osobione ryby, które mogą być pod presją jakichś patogenów, na przykład tasiemców. Czy ja jestem przeciwnikiem zabijania kormoranów? No to nie jest rozwiązanie problemu.
0: Wśród argumentów jest taki, że kormorany masowo wyjadają ryby z rzek i mórz. Na razie kormorany od ponad 40 lat są pod ochroną. Ruszyły rekrutacje na wyższe uczelnie. Wiele z nich proponuje nowe kierunki. Na przykład Uniwersytet Wrocławski oferuje geoinformację oraz język romański w komunikacji biznesowej.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Na wschodzie Polski cały czas możliwe jeszcze burze, a jutro pioruny będzie można zobaczyć i na zachodzie, i na południu. Temperatura w środę od 21 do 25 stopni. Długi weekend ma być bardzo ciepły, ale deszczowy.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy pierwsze półfinalistki French Open. Mira Andriewa pokonała gładko Rumunkę Solanę Kirstę 6-0-6-3, a w ukraińskim pojedynku Marta Kostiuk wygrała z Liną Svitoliną 6-3-2-6-6-2. Kostiuk jest w tym roku niepokonana na mączce, ale zdaniem byłej liderki rankingu Angeliki Kerber wciąż nie jest główną pretendentką do tytułu.
9: Myślę, że faktycznie faworytką będzie Sabalenka, jest numer jeden i to jest faworytka zawsze, obojętnie na jakim poziomie.
8: Kerber, jak wielu ekspertów, jest zaskoczona i zachwycona grą Mai Chwanińskiej.
9: Wszystkich to zaskoczyło i cała Polska się w tej chwili też cieszy, bo muszę powiedzieć, wygrać i wyjść z eliminacji i teraz być w ćwierćfinale w Paryżu to coś niesamowitego i na pewno może już być dumna, ale oczywiście jeszcze z turnieju grać ćwierćfinał i to jest coś niesamowitego i życzę Mai oczywiście co najlepszego w ćwierćfinale.
8: Maja Chwanińska jutro zagra z Anną Kalińską. Po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Kolejnym wielkoszemowym przystankiem będzie Wimbledon. Maja Chwanińska, mimo dużego awansu w rankingu, będzie musiała w Londynie przebijać się przez kwalifikacje. Dlatego Polski Związek Tenisowy zwrócił się dziś z prośbą o przyznanie Polce dzikiej karty. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński w wyjściowej jedenastce. Selekcjoner Jan Urban zdradził dziś część składu naszej kadry na jutrzejszy mecz z Nigerią. Ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza trochę namieszać w składzie.
10: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też. Będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że no, to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No, próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom. Słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że no, to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No, próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
8: Mecze z Nigerią jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie, początek o 20:45. Po zakończeniu sezonu wiadomo, że najważniejszy będzie Mundial, ale kluby zaczną się za chwilę zbroić. Na razie zmieniają trenerów. Liverpool po zwolnieniu Arne Slota rozpoczął rozmowy z Antonim Iraolą. Ajax Amsterdam zatrudnił dziś Michela, byłego trenera Girony, a Łukasza Skorupskiego w Bolonii będzie prowadził Domenico Tedesco.

0: Reklama. W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
1: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia Kowalstwo Artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
0: Po reklamie. Po polsku.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Mieli przejechać, trafili na barierki. Popołudniowy szczyt zamienił się w drogowy koszmar. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Remonty prowadzone w różnych częściach Włocławka od miesięcy budzą emocje wśród kierowców. Mieszkańcy zwracają uwagę nie tylko na skalę prowadzonych prac, ale również na często zmieniającą się organizację ruchu. Utrudnienia można spotkać zarówno w centrum miasta, jak i na osiedlowych ulicach. Władze miasta przyznają, że obecnie realizowanych jest kilka dużych inwestycji, choć część z nich zbliża się już do końca. Mówi Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka.
2: Planujemy już niedługo, w połowie, mam nadzieję, czerwca, otworzyć ulicę Energetyków. To będzie ta ulica, która zostanie otworzona. Liczymy na to, że też w czerwcu uda nam się zamknąć sprawę zielonych terenów Śródmieścia, czyli ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej i Zduńskiej, przebudowy oraz Zielonego Rynku. Jeżeli chodzi o zamknięcia ulic, to niebawem może być dojść do prac na ulicy Wysokiej, Długiej i Kapitulnej, gdzie zamierzamy wybudować rondo turbinowe.
1: Kierowcy od dłuższego czasu szczególnie narzekają na prace prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Śródmieścia. Jak podkreślają mieszkańcy, zdarzają się sytuacje, gdy ulica przejezdna jednego dnia lub wieczoru następnego ranka jest już zamknięta. Tak było między innymi dziś rano na ulicy Chmielnej, gdzie czasowe ograniczenia ruchu zaskoczyły część kierowców jadących do pracy. Kilka godzin później przejazd był już ponownie możliwy, co wywołało dodatkową dezorientację. Mówi Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka.
2: To są chwilowe zamknięcia i one służą przede wszystkim rozładunku materiałów, który służy do realizacji prac budowlanych. Stąd po prostu wykonawca na pewien czas zamyka na czas rozładunku tylko tych materiałów. Tak? Czyli przywozi albo kostkę, czy zieleń. Potrzebuje tego tej chwili czasu, żeby ten materiał rozładować. Stąd po prostu te zamknięcia wynikają, ale one są naprawdę krótkotrwałe i tylko w ograniczonym czasie.
3: Czyli w przypadku tych większych zamknięć wszystko jest...
2: Tak.
3: Są mieszkańcy informowani na bieżąco.
2: Tak, jak najbardziej. O większych, dłuższych zamknięciach są informowani. To są naprawdę techniczne, krótkie zamknięcia podyktowane tym, aby po prostu usprawnić pracę na inwestycji. No tutaj widzimy, że pod ruchem są prowadzone prace na zielonym rynku. Też tak się umówiliśmy z wykonawcą, że jak będzie dopuszczał do ruchu kolejne przejazdy, będziemy pozwalać na zamknięcie. Jeżeli dopuścił do przejazdu zielony rynek, pozwoliliśmy na zamknięcie ulicy Królewieckiej. Tak? Jeżeli te przejazdy na ulicy Królewieckiej zostanie udrożniony, zielony rynek w pełni, to pewnie będzie miał szansę do kończenia prac na ulicy Świętego Antoniego czy Chmielnej, aczkolwiek on tam ma prace prowadzone są połówkowo, więc przypuszczam, że te przejazdy będziemy chcieli utrzymać. Tak? No zobaczymy, pewnie to będą naprawdę krótkotrwałe zamknięcia, jeżeli chodzi o te przejazdy.
1: Jeszcze większe problemy pojawiły się jednak po południu, w czasie największego natężenia ruchu. W rejonie ulicy Bojańczyka kierowcy natrafili na ustawione barierki i zamknięty przejazd. Wielu kierowców wjeżdżało w ulicę przekonanych, że będzie mogło przejechać dalej, ponieważ wcześniej nie było informacji o zamknięciu ani wyznaczonych objazdów. Samochody musiały zawracać, a to szybko przełożyło się na korki w centrum miasta i dodatkowe utrudnienia na sąsiednich ulicach. Sprawą zainteresował się również radny Rady Miasta Włocławek Daniel Tobiasz, który pojawił się na miejscu i podjął interwencję. Jak przekazał po rozmowach z Pawłem Zezelewiczem z Wydziału Dróg Transportu Zbiorowego i Energii oraz zastępcą prezydenta Jarosławem Zdanowskim, wykonawca realizujący inwestycję Zielone Tereny Śródmieścia nie posiadał zgody na zamknięcie tego skrzyżowania. Jak się dowiedzieliśmy, zamknięcie miało zostać wprowadzone samowolnie, bez wcześniejszych uzgodnień z miastem i bez odpowiedniego poinformowania mieszkańców. Dodatkowe kontrowersje wzbudził fakt, że oficjalna informacja o zamknięciu ulicy pojawiła się dopiero po interwencjach mieszkańców i radnych. Choć utrudnienia występowały już wcześniej i były odczuwalne w popołudniowym szczycie komunikacyjnym, dopiero o godzinie 15.20 do mediów trafił komunikat przesłany przez ratusz na podstawie informacji przekazanej przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. W przesłanym mailu poinformowano, że z powodu prowadzonych dziś prac na inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia związanych z układaniem nawierzchni asfaltowej na drodze rowerowej przy Zielonym Rynku ulica Bojańczyka na wysokości Urzędu Miasta będzie nieprzejezdna do około godziny 16. Problem w tym, że wielu kierowców o zamknięciu przekonało się znacznie wcześniej, dopiero na miejscu natrafiając na postawione barierki. To właśnie brak wcześniejszej informacji i oznakowania miał wywołać największe niezadowolenie mieszkańców oraz doprowadzić do korków w centrum miasta.
0: To jest Puls Włocławka.

0: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584
1: po reklamie.
2: Radio Wrocławek
1: po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Strony dla dorosłych w internecie mają być bardziej kontrolowane. Psy i koty będą obowiązkowo chipowane. Prezydent podpisał ustawę. Ledwo otworzyli, a już musieli zamknąć. Problemy z efektownym kąpieliskiem na krakowskim Zakrzówku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nielegalne treści mają szybciej znikać z internetu. Rząd przyjął pakiet ustaw dotyczący bezpieczeństwa. Dotyczy m.in. ograniczenia dostępu młodzieży do pornografii. Błażej Kulesza.
2: Sama deklaracja o pełnoletności już nie wystarczy, by skorzystać z treści, które dla młodych osób mogą być szkodliwe.
3: Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna.
2: Mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: W przypadku wchodzenia na strony pornograficzne to jest 1 000 000 zł.
2: Płacić mają ci, którzy treści dostarczają, a weryfikacja ma się odbywać chociażby za pośrednictwem Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. To rozwiązanie planowane jest jednak na grudzień tego roku. Ponadto treści usuwane z internetu mają być pod kontrolą sądów powszechnych.
1: Obowiązek chipowania i rejestrowania czworonogów wejdzie w życie. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. Ma ona ograniczyć bezdomność zwierząt. Amerykańscy żołnierze rotacyjni opuszczają Litwę. Wycofuje się z niej ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem wojskowym. Termin przybycia nowego kontyngentu oraz jego liczebność na razie są nieznane. Dotychczasowe rotacje odbywały się bez zakłóceń, ale inaczej niż teraz. Żołnierze USA przybywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzednią grupę. Doradca prezydenta Litwy oświadczył, że Waszyngton zapewnił Wilno, iż utrzyma amerykańską obecność wojskową na Litwie. Teraz o wynalazku, który ma możliwie ograniczyć ból i stres przy pobieraniu krwi u dzieci. Skanuje rękę dziecka i wskazuje, gdzie najlepiej przeprowadzić zabieg, tak by nie trzeba było wkuwać się kilka razy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Skanery są nowoczesne i działają na podczerwień. Gdy urządzenie jest nad naszą dłonią, pielęgniarka na skórze dłoni dokładnie widzi, jak wyglądają nasze naczynia krwionośne i w które należy się wbić, by na przykład pobrać krew.
5: Bardzo dokładna ocena naczyń krwionośnych.
4: Mówi Ryszard Majewski ze stowarzyszenia, które przekazało lubelskie szpitalowi skanery.
5: I w zasadzie bez pudła zakłada się w kłucie, bo taki skaner, oprócz tego, że pokazuje naczynia krwionośne, to pokazuje grubość tych naczyń krwionośnych, co jest niezwykle ważne.
1: Nowy skaner trafił właśnie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Tylko kilka godzin trwała zabawa na kąpielisku na krakowskim Zakrzówku. Zaraz po inauguracji sezonu trzeba je było zamknąć. W basenie pojawiła się nieznana substancja. Nie można wykluczyć celowego zanieczyszczenia, mówi rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej Sławomir Farbaniec.
6: Dokładny skład jeszcze będziemy badać. Cały czas pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie, jakie jest pochodzenie tej substancji.
1: Najważniejsze jest bezpieczeństwo, stąd zamknięcie kąpieliska tuż po jego otwarciu.
6: Chcemy mieć 100% pewności, że kąpielisko jest bezpieczne dla wszystkich, którzy będą z niego korzystać. Dlatego też zależy nam na kompleksowym przebadaniu wody pod tym kątem.
1: Dopiero później woda zostanie oczyszczona. Nie wiadomo, czy na długi weekend uda się otworzyć tę krakowską atrakcję.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na wschodzie Polski możliwe dziś jeszcze burze. Jutro burzowo może być na południu, na zachodzie i w centrum, a temperatura podobna do dzisiejszej, czyli od 21 do 25 stopni. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz, jak to zwykle bywa, porywisty.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Mira Andrzejewa i Marta Kostiuk, pierwszymi półfinalistkami French Open, Rosjanka pokonała Rumunkę Sorane Kirste 6-0, 6-3, a Ukrainka swoją rodaczkę Elinę Svitolinę 6-3, 2-6, 6-2. Pierwszym półfinalistą Rolanda Garrosa został z kolei rozstawiony z dwójką Aleksander Zwieriew. Niemiec w trzech setach ograł Hiszpana Rafę Hodara. Przypomnę, jutro o półfinał Maja Chwalińska zagra z Anną Kalińską.
9: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno, ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
8: Po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś walkę na Mistrzostwach Świata w odmianie 3-3. Kobiecy zespół wygrał wczoraj z Madagaskarem, ale przegrał z Czechami. Mężczyźni o 19.45 zagrają z Mongolią, a o 21.35 z Łotwą. Łatwo nie będzie, mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
10: Losowanie nie było szczęśliwe, ale ja wychodzę z założenia, że paradoksalnie im trudniejsi przeciwnicy w grupie, tym lepiej mieć trudniejszych przeciwników na początku i wiedzieć, o co się gra i spróbować ich, że tak powiem, ograć, bo później będziemy ewentualnie lepiej przygotowani do tych gier, jeżeli wyjdziemy o walkę o ćwierćfinał.
8: Kolejne mecze Polaków pojutrze z Czechami i USA. Panie zagrają jutro z Holenderkami i Azerbejdżanem. Polscy piłkarze zagrają jutro ostatni mecz w sezonie, po czym pojadą na zasłużone urlopy. W Warszawie biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. To krzywdzące, mówi selekcjoner Jan Urban.
11: Nie można drużynie zarzucać braku zaangażowania. Po prostu wielu z nich wyrwaliśmy z wakacji. W różnym momencie są, w różnej dyspozycji, ale my nigdy nie będziemy lekceważyć naszych kibiców.
8: Towarzyski mecze z Nigerią jutro o 20.45.

miejscy w porcie odetchnęli. Zwiał, nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombin

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zakaz smartfonów w szkołach. Rząd przyjął projekt ustawy. Sąd wydłużył więzienie dla członka śląskiego gangu Kiboli. Piłkarska reprezentacja trenowała na Stadionie Narodowym. Jutro mecz z Nigerią. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już od września. Rząd przyjął projekt ustawy. Zabrania uczniom korzystania z telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
2: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
1: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie od razu po wakacjach. Wcześniej niż zwykle do domu wrócili dzisiaj uczniowie 3. Liceum imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. 430 osób ewakuowano po tym, jak w czasie prac przed budynkiem znaleziono niewybuch. Na miejsce wezwano policyjnych saperów. Sąd apelacyjny utrzymał większość wyroków dla członków śląskiego gangu pseudokibiców Psychofans. 46 osób skazano za zabójstwa, porwania i handel narkotykami. Jednemu z członków gangu wydłużył sąd karę więzienia z 11 do 15 lat. Ten wyrok zamyka pewien rozdział, mówi prokurator Jacek Otola.
3: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia z śmiertelnym, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, czy działał z zamiarem pozbawienia życia innej osoby. Przypomnę, że to było niezwykle brutalne zdarzenie.
1: To zakończenie najważniejszego rozdziału w tej sprawie. W różnych wątkach pobocznych podejrzanych jest jeszcze 140 osób. Wiceszef ukraińskiej dyplomacji rozmawiał z polskim chargé d'affaires w Kijowie o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Po tym spotkaniu Kijów oświadczył, że UPA wielu Ukraińcom kojarzy się przede wszystkim z dążeniem do niepodległości i oporem wobec rosyjskiej okupacji. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał prestiżowej wojskowej jednostce tytuł bohaterów UPA, organizacji ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach w czasie II wojny światowej. Jeszcze do godziny 21:00 może potrwać strajk na lotniskach w Belgii. Z tego powodu odwołano dzisiaj 200 lotów. Piłkarze naszej reprezentacji trenowali dzisiaj na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jutro zmierzą się tam towarzysko z reprezentacją Nigerii. Liczymy oczywiście na zwycięstwo, tym bardziej, że rywale Polaków przyjechali bez swoich największych gwiazd.
4: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół. Mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Myślę, że to będzie dobry mecz. Musimy jutro pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
1: Mówił wahadłowy naszej kadry Nikola Zalewski. Mecz Polska-Nigeria jutro o 20:45. Selekcjoner reprezentacji Nigerii tymczasem na konferencji prasowej podziękował Polakom za ciepłe przyjęcie. Zapewnił, że jego piłkarze przyjechali do Polski z uśmiechem na ustach. Obiecał też, że w trosce o swoich kibiców drużyna postara się o zwycięstwo i o dobre widowisko.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przelotne, ale intensywne opady możliwe jutro w całej Polsce z wyjątkiem północnego wschodu. Będą też przejaśnienia, ale przede wszystkim możemy spodziewać się burz. Temperatura od 20 do 25 stopni. Wiatr zwykle słaby i umiarkowany, ale w czasie burz oczywiście porywisty.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
6: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
7: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
0: Po reklamie. Niebo.

0: i ja.
1: Reklama.
2: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
1: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

0: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Raty kredytów na razie nie wzrosną, stopy procentowe bez zmian. Unia Europejska przygotowała wielki plan na wypadek pożarów lasów. Latające balony z całego świata przylecą na zawody na Śląsk. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Raty nie powinny się zmienić, bo Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe na tym samym poziomie. Inflacja choć rośnie, powyżej 3%, to znacznie wolniej niż obawiali się ekonomiści, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
2: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. To nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
1: Inflacja w maju wyniosła 3,1% rok do roku, a w porównaniu z kwietniem ceny nawet minimalnie spadły. Unia Europejska przygotowała najbardziej ambitny i najlepszy plan walki z pożarami w historii. Tak chwali unijny projekt Europejska Komisarz do Spraw Gotowości i Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z nim prawie 800 strażaków, wśród nich polscy strażacy, zostanie rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty. Do tego 22 samoloty gaśnicze i 5 helikopterów. Strażacy będą stacjonować na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Białostocki sąd skazał bimbrownika na 54 tysiące złotych grzywny. Policja w jego domu zarekwirowała 1000 litrów gotowego alkoholu i 55 tysięcy litrów zacieru. 29-letni mężczyzna produkował alkohol bez podstawowych zasad sanitarnych. W kadziach z zacierem pływały setki martwych owadów. Skazany będzie musiał też opłacić koszty zniszczenia bimbru, zacieru i urządzeń do ich produkcji. To będzie wielka balonowa impreza. W połowie czerwca w Tychach i Pszczynie odbędą się zawody balonowe in the Silesian Sky. Rywalizować będzie 15 załóg z Polski i zagranicy, mówi organizator Kuba Szwedowski.
3: W ramach tej rywalizacji są różne konkurencje. Czasem jest to na przykład zrzut markera do krzyża zrobionego z takich taśm. Inna konkurencja to na przykład pogoń za lisem, czyli jeden z balonów startuje nieco wcześniej, a zadaniem pozostałych jest dolecenie jak najbliżej do tego balona.
1: Po lotach konkursowych organizatorzy zaplanowali też dwa widowiskowe nocne pokazy balonów, a także koncerty. Impreza potrwa 3 dni, początek 18 czerwca. Pogromczyni Igi Świątek, Marta Kostiuk, zapewniła sobie awans do półfinału tenisowego Rolanda Garrosa. Na tym etapie wielkoszlemowych zawodów zagra po raz pierwszy, a dało jej to zwycięstwo w meczu z rodaczką, Ukrainką Eliną Świtoliną. Kostiuk zaraz po zakończeniu ukraińskiego meczu w Paryżu oddała hołd ofiarom nalotów na Kijów, a na konferencji prasowej mówiła, jak godzi grę w tenisa z troską o najbliższych, którzy zostali w atakowanym kraju.
4: Well, it depends on the night.
5: Cóż, to zależy od wieczoru, od tego, czy moja rodzina jest bezpieczna. Przed pierwszą rundą było naprawdę ciężko. Nie wiedziałam, czy w ogóle uda mi się o tym nie myśleć. Dzisiaj było w porządku, bo jak już mówiłam, moi przyjaciele, rodzina, wszyscy, z którymi się kontaktowaliśmy, mówili, że mają się dobrze.
4: Said they were fine.
1: Kostiuk o awans do finału Rolanda Garrosa zagra w czwartek. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Jutro ćwierćfinał z udziałem Maji Chwalińskiej o 11:00, też z Rosjanką Anną Kalińską.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro w przeważającej części kraju możliwe przelotne, intensywne opady deszczu. Możliwe także burze. Deszcze ominą prawdopodobnie tylko północno-wschodnią część kraju. Na termometrach od 20 do 25 stopni. A długi weekend ma być bardzo ciepły, ale deszczowy.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Mira Andrzejewa i Marta Kostiuk, pierwszymi półfinalistkami French Open, Rosjanka pokonała Rumunkę Sorane Kirste 6-0, 6-3, a Ukrainka swoją rodaczkę Elinę Świtolinę 6-3, 2-6, 6-2. Pierwszym półfinalistą Rolanda Garrosa został z kolei rozstawiony z dwójką Aleksander Zwieriew. Niemiec w 3 setach ograł Hiszpana Rafę Hodara. Przypomnę, jutro o półfinał Maja Chwalińska zagra z Anną Kalińską.
8: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno, ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
7: Po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś walkę na Mistrzostwach Świata w odmianie 3-3. Kobiecy zespół wygrał wczoraj z Madagaskarem, ale przegrał z Czechami. Mężczyźni o 19:45 zagrają z Mongolią, a o 21:35 z Łotwą. Łatwo nie będzie, mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
9: Losowanie nie było szczęśliwe, ale ja wychodzę z założenia, że paradoksalnie im trudniejsi przeciwnicy w grupie, tym lepiej mieć trudniejszych przeciwników na początku i wiedzieć, o co się gra i spróbować ich, że tak powiem, ograć, bo później będziemy ewentualnie lepiej przygotowani do tych gier, jeżeli wyjdziemy o walkę o ćwierćfinał.
7: Kolejne mecze Polaków pojutrze z Czechami i USA. Panie zagrają jutro z Holenderkami i Azerbejdżanem. Polscy piłkarze zagrają jutro ostatni mecz w sezonie, po czym pojadą na zasłużone urlopy. W Warszawie biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. To krzywdzące, mówi selekcjoner Jan Urban.
10: Nie można drużynie zarzucać braku zaangażowania. Po prostu wielu z nich wyrwaliśmy z wakacji. W różnym momencie są, w różnej dyspozycji, ale my nigdy nie będziemy lekceważyć naszych kibiców.
7: Towarzyski mecze z Nigerią jutro o 20:45.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Poszkodowani przez trąbę powietrzną na Opolszczyźnie dostaną zasiłki. Niebezpieczne szklanki w dyskoncie GIS kazał wycofać ze sprzedaży. Zawodowi opiekunowie małych dzieci mają być lepiej chronieni przez prawo. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie w tym tygodniu mają dostać pierwsze zasiłki. Pierwsze wypłaty powinny pojawić się jeszcze przed długim weekendem. Najpierw 8 tysięcy złotych, potem do 200 tysięcy na odbudowę. To pomoc podobna do tej z czasów powodzi.
2: Cały strop jest przesunięty, bo góra, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
3: Jak się trzymamy? Musimy się trzymać. Głowa do góry i musimy myśleć, co teraz z tym wszystkim zrobić. Ręce, rękawy podwinąć i dać się do pracy.
1: Zniszczone domy są zabezpieczone. Do kilku obowiązuje zakaz wstępu. Poszkodowane rodziny mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Główny inspektorat sanitarny wycofuje ze sprzedaży partię szklanek dostępnych w sklepach KIK. Kontrola wykazała w nich obecność niebezpiecznych metali ciężkich, ołowiu i kadmu. GIS apeluje do klientów, by nie używali tych produktów do kontaktu z żywnością. Dokładny numer partii znajdziemy na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Do jutra rana ma potrwać naprawa jednej z najbardziej uczęszczanych tras kolejowych, linii Otwockiej pod Warszawą. Pociągi szybkiej kolei miejskiej i kolei mazowieckich, które kończą bieg na stacji Warszawa-Wawer, kursują tylko do stacji Warszawa-Wschodnia. Jutro wchodzą w życie przepisy nakazujące obowiązek jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Dotyczy to jazdy na rowerach i hulajnogach elektrycznych. Niektóre dzieci już teraz nie zapominają o kaskach.
4: Zakładasz kask?
5: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę.
4: Dzieci jeżdżą bez kasków?
5: Po ulicach na hulajnogach elektrycznych nie mają kasku. Po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
1: Za brak kasku u dziecka grozi 100 zł mandatu dla rodzica. Zawodowi opiekunowie małych dzieci mają być lepiej chronieni przez prawo. Rząd przyjął projekt ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Wprowadza większą swobodę dla dziennych opiekunów i nowe uprawnienia. Powstanie nowy rejestr żłobków, klubów dziecięcych i punktów opieki. A więcej szczegółów Szymon Kępka.
6: Opiekunowie mają być lepiej chronieni prawnie na wzór funkcjonariuszy publicznych. Rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: Opiekunowie otrzymają nowe uprawnienia, na przykład płatny czas na podnoszenie kwalifikacji zawodowej, 33% ulgę na przejazdy publicznym transportem.
6: Limit jednoczesnej opieki dla opiekuna wzrośnie z 5 do 8 dzieci, a to ma znaczenie dla małych społeczności. Prezeska Fundacji Rozwoju Dzieci imienia Komeńskiego Monika Rościszewska-Woźniak.
8: Jest to dobre rozwiązanie, gdzie nie potrzeba budować pełnego żłobka, tylko właśnie czy na wsiach, czy w małych miejscowościach, czy w lokalnych społecznościach.
6: Doprecyzowano też kwalifikacje opiekunów, bo dziećmi będą mogły zajmować się osoby, które ukończyły studia albo studia podyplomowe, m.in. z pielęgniarstwa czy położnictwa. Zmiany będą wdrażane stopniowo od 2028 roku w instytucjach samorządowych, 4 lata później w pozostałych.
1: Jedna osoba po zmianach będzie mogła opiekować się większą liczbą dzieci.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami, ale możliwe też przelotne opady deszczu, miejscami także burze, zwłaszcza na południu i na zachodzie Polski. Nie powinno padać tylko na północnym wschodzie. Temperatura od 20 do 25 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Jest parę minut po godzinie 11. Tradycyjnie zapraszamy już na Kinowy Wtorek.
2: A my jak co tydzień sprawdzamy najciekawsze premiery i nowości na dużym ekranie.
1: No to zaczynamy od czegoś dla tych, którzy lubią kino z ogromnym dystansem i nie mają nic przeciwko temu, żeby śmiać się z filmów, które normalnie miałyby nas przestraszyć albo trzymać w napięciu. No wraca, uwaga, straszny film.
2: I myślę, że wielu słuchaczy już na sam dźwięk tego tytułu przypomina sobie sceny, które od lat krążą w internecie i są cytowane przy każdej możliwej okazji.
1: No bo umówmy się, seria Straszny Film zrobiła coś wyjątkowego. Wzięła horror, film akcji i popkulturę. Wrzuciła wszystko do jednego worka, no a potem kompletnie odwróciła to do góry nogami.
2: Tutaj nic nie było święte. Jeżeli jakiś film był popularny, można było być pewnym, że prędzej czy później stanie się obiektem żartów.
1: I właśnie dlatego te produkcje zdobyły taką popularność. Widzowie szli do kina nie po to, żeby się bać, ale żeby zobaczyć, jak twórcy wyśmiewają kolejne kinowe hity.
2: Za sukces pierwszych części odpowiadali między innymi bracia Wayne, którzy stworzyli styl tej serii. Absurdalny humor, kompletnie nieprzewidywalne sytuacje i żarty, które pojawiały się dosłownie co chwilę.
1: No i wygląda na to, że po latach Straszny Film znowu chce przypomnieć o sobie widzom.
2: A materiał do żartów przez ostatnie lata trochę się nazbierało. Mieliśmy mnóstwo horrorów, filmów o superbohaterach, wielkich blockbusterów i internetowych trendów.
1: Więc twórcy naprawdę mają z czego wybierać. Pytanie tylko, które współczesne filmy dostaną najbardziej?
2: No ja obstawiam, że nikt nie będzie bezpieczny.
1: I chyba właśnie tego oczekują fani tej serii, nie komplikowanej fabuły, tylko 2 godzin dobrej zabawy i śmiechu z rzeczy, które wszyscy dobrze znamy.
2: Jeżeli wychowaliście się na poprzednich częściach albo po prostu lubicie parodie i komedie, które nie traktują siebie zbyt poważnie, to warto mieć ten tytuł na radarze.
1: Premiera już 5 czerwca, więc już za chwilę przekonamy się, czy Straszny Film po latach ponownie podbije kina i rozbawi widzów tak, jak to robił kiedyś. No to teraz coś dla fanów wielkich przygód fantasy i powrót do kultowych historii. Już 5 czerwca do kin trafia Władcy Wszechświata.
2: I jestem pewien, że wielu słuchaczy na sam tytuł od razu przypomina sobie Himena, Szkieletora i cały ten niezwykły świat Eterni.
1: Bo mówimy o marce, która dla wielu była symbolem dzieciństwa. Najpierw figurki, później serial animowany, no a teraz kolejna kinowa odsłona tej historii.
2: I trzeba przyznać, że materiał wyjściowy jest naprawdę potężny. Mamy księcia Adama, który staje się Himenem, najpotężniejszym człowiekiem we wszechświecie, i odwieczną walkę dobra ze złem.
1: A po drugiej stronie stoi oczywiście Szkieletor, jeden z najbardziej charakterystycznych czarnych charakterów w tej historii popkultury.
2: To jest właśnie ten typ historii, który kojarzy się z wielkimi zamkami, magicznymi mieczami, niezwykłymi stworzeniami i epickimi pojedynkami.
1: Czyli wszystko to, co dobrze wygląda na dużym ekranie, zwłaszcza dzisiaj, kiedy możliwość efektów specjalnych są nieporównywalnie większe niż kilkadziesiąt lat temu.
2: Za reżyserem odpowiada Travis Knight, którego wielu kibiców może kojarzyć z filmu Bumblebee. To daje nadzieję, że oprócz widowiska dostaniemy też bohaterów, którym będzie można kibicować.
1: I myślę, że ciekawie będzie zobaczyć, jak twórcy połączył klimat lat 80. z oczekiwaniami współczesnych widzów.
2: Bo z jednej strony trzeba uszanować legendę i to, co pokochali fani, a z drugiej stworzyć film, który zainteresuje także młodsze pokolenie.
1: No takie produkcje często są też świetną okazją do rodzinnego wyjścia do kina. Rodzice przypominają sobie bohaterów swojego dzieciństwa, a dzieci poznają ich po raz pierwszy.
2: I nagle okazuje się, że historia sprzed ponad 40 lat nadal potrafi działać na wyobraźnię.
1: Jeżeli lubicie fantazy, wielkie starcia, dobra ze złem i historie, w których ważą się losy całych światów, to Władcy Wszechświata mogą być jedną z najciekawszych premier początku czerwca.
2: Premiera już 5 czerwca, więc już za chwilę przekonamy się, czy He-Man ponownie podbije serca widzów.
1: No to teraz coś z cyklu wydarzeń specjalnych w multikinie, a dokładnie Kino na obcasach. I dzisiaj, 2 czerwca, na ekranach pojawi się film Drugie Życie.
2: I to jest jedna z tych historii, które pokazują, że czasami największe zmiany przychodzą wtedy, kiedy wcale ich nie chcemy.
1: Poznajemy Marię Angels, kobietę, która od 40 lat mieszka w Tangerze. Ma swoje miejsce, swoje przyzwyczajenia, swój świat i nagle okazuje się, że musi go zostawić.
2: A chyba każdy z nas wie, jak trudno jest zaczynać coś od nowa. Zwłaszcza, kiedy wydaje się, że wszystko jest już poukładane.
1: Właśnie dlatego ten film może trafić do wielu widzów, bo nie opowiada o wielkich katastrofach czy sensacyjnych wydarzeniach, tylko o życiu. O momentach, kiedy człowiek musi zmierzyć się ze zmianą.
2: I okazuje się, że za tą zmianą mogą kryć się rzeczy, których wcześniej kompletnie się nie spodziewaliśmy. Nowe znajomości, nowe doświadczenia, a nawet nowa miłość.
1: No to brzmi trochę jak przypomnienie, że nigdy nie jest za późno, żeby coś w swoim życiu zmienić, albo odkryć coś zupełnie nowego.
2: I bardzo podoba mi się też miejsce akcji. Tanger nie jest miastem, które często oglądamy w kinie. Jest tam słońce, kolorowe uliczki, wyjątkowy klimat i atmosfera, która sama w sobie staje się bohaterem tej historii.
1: No i nie bez powodu film zdobył nagrodę publiczności na festiwalu w Wenecji. Takie wyróżnienie często pokazuje, że historia naprawdę trafia do ludzi i zostaje z nimi na dłużej.
2: Do tego główną rolę gra Carmen Maura, czyli legenda hiszpańskiego kina, znana między innymi z filmów Pedro Almodovara. I z tego, co mówią recenzenci, to właśnie jej kreacja jest jednym z największych atutów filmu.
1: Więc jeżeli ktoś ma ochotę na spokojniejszą, ciepłą, ale jednocześnie bardzo życiową opowieść o nowym początku, to Drugie życie może być świetnym wyborem.
2: A teraz film, który wygląda jak połączenie kina akcji, sensacji i historii o ludziach, którzy potrafią załatwić sprawy tam, gdzie inni dawno by się poddali. Mowa o filmie Zawodowcy.
1: Już sam punkt wyjścia brzmi ciekawie. Jest Iwi, specjalistka od wyjątkowo trudnych zleceń dla bardzo bogatych klientów. Kiedy zwykłe rozmowy i negocjacje przestają działać, no to wtedy do akcji wkracza właśnie ona.
2: I tym razem zadanie wydaje się proste tylko na papierze. Trzeba odzyskać ogromny dług od miliardera mieszkającego na prywatnej wyspie. Problem w tym, że miliarder ma własną armię, ogromne wpływy i raczej nie zamierza oddawać pieniędzy.
1: No czyli klasycznie, jedziemy po swoje, ale bardzo szybko okazuje się, że nie będzie to łatwe. Iwi zbiera ekipę byłych żołnierzy, z którymi współpracuje od lat i wspólnie przygotowują plan wtargnięcia na wyspę.
2: A takie filmy lubimy najbardziej. Jest grupa specjalistów, każdy ma swoje umiejętności, każdy odpowiada za coś innego. I wszyscy wiedzą, że jeden błąd może kosztować naprawdę dużo.
1: To nie wygląda na kino, które stawia wyłącznie na strzelaniny. Jest tu po prostu sporo planowania, kombinowania i napięcia. Widz? No cały czas zastanawia się, czy misja pójdzie zgodnie z planem, czy wszystko rozsypie się po kilku minutach.
2: Zwłaszcza, że przeciwnik nie siedzi bezczynnie. Ludzie miliardy teraz są przygotowani na różne scenariusze, więc bardzo szybko zaczyna się prawdziwa gra nerwów.
1: I właśnie takie historie często ogląda się najlepiej, kiedy bohaterowie mają konkretny cel, ograniczony czas i mnóstwo przeszkód po drodze.
2: Do tego dochodzi klimat luksusu, wielkich pieniędzy, prywatnych wysp i ludzi, którzy są przekonani, że no mogą wszystko.
1: No a potem pojawia się ktoś, kto postanawia sprawdzić, czy rzeczywiście no mogą wszystko.
2: Więc jeżeli lubicie filmy o ekipach, do zadań specjalnych, skomplikowanych akcjach i misjach, które z każdą minutą robią się coraz bardziej niebezpieczne, to Zawodowcy mogą być bardzo ciekawą propozycją.
0: To był dzień na 101,4 FM.

0: Rozmowa dnia na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, zastępca prezydenta Włocławka, pan Jarosław Zdanowski. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zacznijmy oczywiście od tego gorącego tematu, jakim są zielone tereny Śródmieścia. Do ich zazielenienia daleka jeszcze droga, ale chociaż do przejezdności proszę nam powiedzieć, że już taka krótsza, bo czekamy na to wszyscy z dużą niecierpliwością.
2: Jak widzimy, wykonawca zintensyfikował swoje prace na tej inwestycji i mamy nadzieję, że w czerwcu cała droga, całe zielone Śródmieścia, czyli Jagiellońska, Szczęśliwa, Zduńska będą dostępne dla mieszkańców.
1: W czerwcu.
2: Tak, mówimy o czerwcu,
1: mieszkańców. Tak. Czy mówimy o wszystkie skrzyżowania,
2: również.
1: Czyli taki jest plan na teraz.
2: Taki jest plan. Rozmawiamy z wykonawcą, wywieramy presję, wiadomo, aczkolwiek z tyłu głowy mamy zawsze to, że to są nasi podwykonawcy i martwimy się też o to, żeby nie zostali oni bez zapłaconych faktur. Więc musimy także z tym wykonawcą.
1: Czyli to jest trochę tak, że na kompromisie zależy wszystkim, żeby jednak...
2: No niestety tak. Ja mówię, że kompromis jest najważniejszy. On służy i nam, i wykonawcy. Też nie zapominajmy, że jednak regulacje prawne, które tutaj jasno mówią, że jak nawet zawieramy umowę, to powinniśmy dążyć do tego, aby tę umowę zrealizować. I ten obowiązek ciąży także na inwestorze, ale również i na wykonawcy.
1: Ten sam wykonawca realizuje UNERW na ulicy 3 Maja. Realizuje to, nie wiem, czy to jest dobre i odpowiednie w tej chwili słowo, bo niewiele się tam w ostatnim czasie dzieje.
2: No, niewiele się dzieje. Była rozmowa z wykonawcą. Wykonawca przedstawił nam swoje tłumaczenia. Mamy swoje zdanie na ten temat. Wiemy, że na początku pojawił się problem oczywiście z drzewami, o których stan był każdy, no, wykonawca był zatroskany. Przebadaliśmy te drzewa. Drzewa są naprawdę w dobrej kondycji, jeżeli chodzi o ich żywotność. I z tego, co widzimy, to powstało kilka problemów, jeżeli chodzi o sieć. Ale miejmy nadzieję, że tutaj też prace będą zintensyfikowane, tak jak na zielonych terenach Śródmieścia.
1: Czyli myślicie, że trochę jest też tak, że właśnie te zielone tereny Śródmieścia, które wymagały w tym momencie rzucenia wszystkich sił na nie, tak? Zatrzymało 3 maja?
2: Podejrzewamy, aczkolwiek tutaj tłumaczenia wykonawcy są inne. No i jest w czasie, tak? Powiedzmy sobie szczerze, ma czas do końca października, jeżeli chodzi o realizację i uważa, że jest w terminie. Ma zamknięty oczywiście pierwszy etap, drugiego etapu nie otwiera, czyli tego na odcinku od ulicy Żabiej do Starego Rynku i nie będzie zgody na prowadzenie prac na tym odcinku, dopóki nie zakończą się prace na odcinku
1: od Pracowności. I tutaj możemy być tego pewni, my
2: tak,
1: mieszkańcy.
2: Tak, tutaj nie wyrazimy zgody na to, żeby wszedł dalej i rozkopał nam dalszą część ulicy 3 Maja, nie kończąc tego pierwszego odcinka, tylko pierwszego etapu.
1: No czyli... to nie mogę nie zapytać w tym momencie, czemu wyraziliście zgodę na ten drugi etap, kiedy się nie zakończył pierwszy, bo z tego co kojarzę, to miało być tak, że no dopiero po zakończeniu pierwszego etapu będzie drugi, tymczasem mamy chyba dwa etapy rozkopane.
2: Dwa etapy, znaczy ja wytłumaczę tak, że pierwszy etap, który został rozkopany, czyli jest uporządkowanie terenu, wywiezienie gruzu, wykonanie podbudowy, później jest pierwsze prace, które są związane z przebudową, tak? Czyli podbudowa, ewentualnie jakieś porządkowanie sieci, elektryka, ale w tym czasie, jeżeli chodzi o drugi etap, wykonawca ma prawo dokonywać rozbioru, czyli powiem tak, tutaj już wykonywać prace na bieżąco budowlane, czyli związane z realizacją już przebudowy ulicy, a na drugim etapie rozbiórkowe, tak? Czyli rozbiórkuje, przygotowuje sobie plac budowy, stąd po prostu ma jakby te dwa duże odcinki zajęte. I tutaj za bardzo nie można było powiedzieć, że skończysz pierwszy etap, czyli etap od Placu Wolności do ulicy Piekarskiej, dopiero cię wpuścimy na drugi etap, dlatego że no, tak harmonogram prac przewidywał, że pierw rozbiera, pierwszy etap wchodzi z maszynami, ale już drugi w tym czasie też sobie rozbiera, przygotowuje sobie po to realizację, tylko my widzimy teraz, że rozebrał wszystko.

0: a nie realizuje prac na pierwszym odcinku.
1: To najbardziej
0: tak?
1: denerwuje.
0: No to najbardziej denerwuje, nie tylko nas.
1: Uczestniczących i żyjących.
0: Tak, no bo to
1: gdyby coś się działo, cokolwiek, to nie byłoby.
0: No, myślę, że tak, tak. A tutaj jednak ta współpraca z tym wykonawcą jest dosyć chłodna, no stąd też u nas wizyta przedstawicieli już z Warszawy, wykonawcy i deklaracja tutaj współpracy jakby z przedstawicielami już z Warszawy firmy Bazola.
1: Dobrze, to teraz może lepsze informacje w kwestii mieszkalnictwa. We Włocławku kolejne mieszkania będą powstawały, to i tak pewnie nie zaspokoi potrzeb Włocławian, bo widać, że są one co dziwo, mimo właśnie tego, że mieszkańców bywa bardzo duże, bo mieszkań na sprzedaż i ceny tych mieszkań jakby o tym świadczą.
0: Świadczymy oczywiście i mieszkania, które są budowane przez deweloperów, ale także te nasze. No teraz ostatni, który nabór jest trwa, znaczy zakończył się, na Brzeską został zakończony. Mhm. Teraz na Maślaną na te 23 lokale. Za chwilę będzie też nabór na ulicę Celulozową na 42 lokale i pewnie następne w kolejności będą lokale, które wybudujemy na ulicy Tumskiej a 3 Maja, ulicy Cygance. Do tego planujemy budowę 4 bloków i prawie blisko 200 mieszkań na ulicy Cienistej, bo są tam 4 bloki, a także dalszą przebudowę w ramach rewitalizacji kamienicy 3 Maja. To będzie kamienica 3 Maja 14, 16 oraz 22. Jest to faktycznie trochę dziwne, że to zapotrzebowanie na te mieszkanie jest tak duże, a mieszkańców ubywa, co nas bardzo dziwi.
1: Analizowaliście to jakoś?
0: Właśnie widzimy też, że dużo mieszkańców wyjeżdża jakby za komfortem, tak? Czyli zamieszkiwanie, czyli jednak chce budować domki tutaj w obszarze, no bo jak popatrzymy, gdzie ci mieszkańcy migrują, to jest to głównie gmina Miasto Włocławek, gmina Fabianki, tam tych mieszkańców przybywa, a u nas ich ubywa.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Moim Państwa gościem był zastępca prezydenta Włocławka, pan Jarosław Stanowski.
0: Dziękuję również.
2: Rozmowa dnia na 101,4 FM.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym

Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez trend.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.